strzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
3: Czwartek też będzie bardzo ciepły. Synoptycy zapowiadają 23 stopnie, ale teraz 13 mamy, więc dodatkowa bluza potrzebna. Teraz ten gorszy donos na pogodę. Otóż od jutra będzie coraz chłodniej, więc to ostatni tak ciepły dzień.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latek miał przy sobie domowej roboty ładunek wybuchowy. Zaatakował uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
6: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
5: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
7: Nie stawiał oporu, obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
5: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
4: Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. A teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach Biedronki. Nikomu nic się nie stało. Klienci i pracownicy opuścili sklep przed przyjazdem strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony.
1: SK Opole News.
3: Dorota Sania, opolski akwapark może kosztować około 220 milionów złotych netto. To najtańsza oferta w przetargu, w którym wystartowały trzy firmy. Zakład komunalny na razie je analizuje. Drogowcy odbudują zniszczony przez powódź most w Głębocku pod Grodkowem. Przebudują też drogę. Umowa z budowlańcami już jest. Roboty wkrótce wystartują. Pijany 30-latek zdewastował radiowóz w Brzegu, bo on nie lubi policji i dlatego kopał i okładał go pięściami. Policjanci byli wtedy na interwencji domowej. Grozi mu do 5 lat odsiadki, bo miał też marihuanę.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: No i dzień dobry w czwartek. Dzisiaj jest dzień podologii.
10: Ojoj.
9: Nogi w przód, kochani, i robimy kolejny krok w stronę weekendu.
11: Tylko z tymi nogami w przód nie tak ostatecznie bym proponowała. Ale skoro mamy święto stópkarzy, to mam pytanie, dokąd idziemy?
12: Ja za chwilę do łazienki.
9: Kto jest już na nogach? Niech da znać.
11: Jak już idziecie, to dokąd zabieracie nas na spacer?

0: Eska Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Kwiatkowski nie miał zielonego pojęcia, że właśnie na dzień podologii napisał tę piosenkę. Chcę dalej iść!
1: Tak jest. Święto stópkarzy, kochani. Niektórzy twierdzą, że to dzień prezesa Glapińskiego NBP. On też się stópkami zajmuje, tylko procentowymi. Ale my dzisiaj robimy kolejne kroki i pytamy, gdzie z samego rana wy zabralibyście nas na spacerek?
2: Ja na chwilę obecną nie idę, a jadę odwieźć córkę do szkoły i do pracy później. To mówią czwartek, później piątek, może w weekend jakiś spacer. Pozdrawiam.
0: I to się nazywa współczesne rodzicielstwo. Najpierw dziecko do szkoły, potem dziecko do pracy. Musi zarobić na siebie. Bum!
1: To co? Gdzie spacerujemy?

0: Każdy z rana jest trochę potworem. The Monster, Rihanna i kolega Eminem.
1: Poranny? Brasowanie.
2: Z nami przyszła ta, która potworem nie jest, Wiktor, proszę cię.
0: Jadziola, dzień dobry.
2: Jesteś ale jak naszym chcesz, słoneczkiem. To ona pokaże pazurki.
0: Najpierw powiedz, czy byłaś już dzisiaj na spacerze?
1: Tak.
0: O spacerach rozmawiamy dzisiaj, dzień podologii. Wiesz, co to jest podologia?
1: No.
0: Święto tych, co stópki lubią, a stópkami chodzimy na spacery.
1: No tak.
0: No i gdzie byłaś?
1: Byłam... Szłam...
0: No?
1: Szłam...
0: I doszłam.
1: Nie, szłam z autobusu...
0: No?
1: Do radia.
0: A to jest bezpieczna trasa?
1: Nie, bo dziki tam są.
0: Budziki czy dziki?
1: Dziki.
0: Dziki.
2: Czyli zaliczyła dzikość z samego rana.
1: Dzikość z samego
2: ale to
1: rana.
2: Zupełnie jak Daniel Martyniuk, to też jest taki niezły dzik.
0: Podobno wychodzi na prostą. Widziałem wczoraj film w internecie, jak mówił do kamery i nawet był taki...
1: Normalny.
0: Taki, że wczoraj chyba nic nie ten.
1: Aha.
2: I jego tatuś, czyli Zenek Martyniuk, się przełamał i skomentował wybryki swojego syna i mówi...
0: On jak się czegoś nabierze albo napije, to jest dramat.
2: Dlatego, Jadziula, poprosimy cię o rady wychowawcze. Jak sobie radzić z takimi krnąbrnymi potomkami?
1: Nie mogę powiedzieć ci wprost, ale podam hasło. Hasło.
0: Dawaj, uwaga, Jadzia podaje hasło.
1: Kabel od prodziża.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
4: No, zobaczymy, czas pokaże. Czas
1: ale
4: pokaże.
1: To już teraz, to chyba już za późno na to.
0: Teraz kabel od airfryera.
2: Teraz to wszyscy bezkablowo, przez Bluetooth i Wi-Fi.
0: Nakablujcie nam, gdzie idziemy rano na spacer razem z wami.

0: Czasami mam wrażenie, że żyjemy w takich równoległych światach muzycznych i to, co się dzieje w Polsce, ma swój odpowiednik za granicą. I za granicą ma Dua Lipę, a my mamy Zalię. O, Be The One. Dałaby radę też Zalia to zaśpiewać po angielskiemu, tak mi się wydaje.
1: Ale ty się jej podlizujesz. Ale ty się jej podlizujesz.
0: Nie mam szansu Dua Lipej, to może u Zali chociaż.
1: No. Dobrze, to w takim razie masz szansę odebrać telefon, a to wszystko dlatego, że od samego rana, z racji tego, że jest dzisiaj dzień podologii, czyli tych, którzy zajmują się naszymi stópkami, zastanawiamy się, dokąd wasze stópki zmierzają.
2: Hej Eska, ja o tej nieludzkiej porze pędzę na śniadanie biznesowe.
0: O, trochę nas coś połączyło, bo ja z kolei mam śniadanie pudełkowe.
1: Mm-hmm. No. Ja uważam, że śniadania biznesowe są najlepsze, bo to tak na tak zwanego cudzesa.
0: Tak jest. Kto jeszcze? Dzień dobry.
3: Aktualnie już w samochodzie, jak codziennie, ale żeby dostać się do tego auta, codziennie muszę przejść drepcedesem do niego.
1: Jakie to ładne, kradne!
4: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Kradnę Mercedesa. Trochę zabrzmiało jak w latach 90.

0: Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon. Opole, Ozimska 25, Kaskada.
14: Jesteście, jesteśmy i my, i budzące się polskie drogi. Trzeba liczyć się z kolejką na skrzyżowaniu 1 maja z Rejmonta czy Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej. Na termometrach tylko 13 stopni, ale po południu mają być 23.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
11: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
15: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ihor M. usłyszał zarzuty. To po ataku w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchowego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Suwałki najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Pod uwagę wzięto ceny, zarobki i koszty utrzymania. Za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń.
16: SK Sport News.
15: Polska spadła o jedną pozycję w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce, wyprzedziła ich Szwecja. Liderem zestawienia pozostaje Hiszpania, czyli aktualny mistrz świata. A Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Niemcy zostali liderem grupy. Oba zespoły wcześniej wygrały po 2 mecze. Za tydzień Kielczanie zagrają z Magdeburgiem na wyjeździe.
17: Jankes!
18: Kama!
19: I Wiktor!
20: Dzień dobry w dniu podologii, czyli święta wszystkich stópkarzy. Tak, tak.
21: Nie, z jakiegoś powodu nie wiem, dlaczego się ślinisz.
20: Też nie wiem, ale jest taka strona w internecie, WikiFit, i ona skupia stopy znanych osób.
21: I czy tam na początku jest Wiki przez przypadek, Wiktor?
20: Dzień dobry. To jakby co, dajcie znać, gdzie w dniu stópek idziemy na spacer. 664-402-302 no, albo na Messengerze, bla, bla, bla. Panie Aleks, ja jeszcze gadam. Dobra, śpiewaj.

0: Właśnie Bogaj nasz wydawca tak słucha i mówi, o co mu chodzi w tej piosence? Jakie Deli, jakie Supreme, jakie Kompany? Słuchaj, za stary jesteś na takie piosenki.
1: To brzmi jak nazwy Piz.
0: O, to by było dobre,
2: Piz?
0: No.
1: Piz. Mhm.
0: Nie podpowiadaj, bo Książulo zaraz taką zrobi, no.
1: No ale my dzisiaj w dniu stópkarzy, w dniu podologii!
0: No ale dobrze, to jest święto stópkarzy, ustaliliśmy, no czym się zajmuje podolog?
2: Po prostu jej się źle kojarzy.
0: A myślicie, że podolog? Chociaż no. Nie, no lekarze to nie, bo jakby szły no. Inne profesje, specjalizacje. Że
1: ale jakie jest pytanie?
0: Czy podolog, profesjonalny lekarz może być jednocześnie stópkarzem i czerpać przyjemność z tego, że ja przyniosę mu swoje nogi do leczenia?
1: Chyba nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, odbierzmy telefon.
3: To skoro święto stópkarzy, to może wreszcie wychodzą sobie jakiegoś męża, którego namiętnie od lat poszukuję.
0: O, ja bym chciał być wychodzony przez panią, bo to połączymy przyjemne z pożytecznym. Znaczy teoretycznie, gdybym nie miał dziewczyny, pani sobie wychodzi faceta, a ja będę miał masaż pleców, bo pani będzie chodziła po moich plecach.
1: Bardzo dziwny masz umysł. Odbierzmy dalej.
4: Cześć. Mój mąż dziś o 5.30 zabrał mnie przed pracą na spacer na minie samochodową.
1: Ważne, pozdrawiam. Tylko kto płaci.
0: Ciekawy prysznic.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na sk.pl.
7: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja. Reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
18: BMW. Radość z jazdy.
19: I po reklamie.

0: nogi, to wyśpiewasz to imię na urodziny nie ustami, tylko stopami. Dawaj. O, brzmiało jak Karolina.
1: Karolina z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co ty
2: Boże, w ogóle mam dzisiaj głos. Bo wczoraj nie miałam głosu, bo wczoraj byłam chora. Dzisiaj ten głos baruje się, że ludziom się popękają szyby w samochodach.
0: Co ty jesteś taka nakręcona od samego rana? Ile kawy?
2: Ale, no dwie, ale zawsze tak mam od rana, to jest normalne.
1: Bo osoby, które uprawiają prawie że zawodowo, ale prywatnie sport, a Karolina jest fanką Hyroxa, tak mają. Ona po prostu emanuje endorfinami.
0: Przepraszam, usłyszałem jakiś wyraz po angielsku, co to jest ta Hyroxa?
2: Nie Hyroxa, tylko Hyrox, ale czy ja teraz mam jakiś wykład dawać, bo to generalnie to jest rodzaj treningu, to są zawody, to jest wyścig sprawnościowy, to łączy to są bieganie i ćwiczenia, ale generalnie ktoś chce wiedzieć dokładnie, to musi przyjść do mnie na trening personalny.
3: Ja mam wrażenie, że Karolina cały czas bierze udział w Hyroxie.
1: Ale Wiktor...
2: Ja cały czas biegnę i mówię.
1: Wiktor, ty i tak byś nie dał rady, więc w ogóle naprawdę, no.
2: Nie, wiecie co, wczoraj widziałam na Instagramie, że taki koleś, który ważył 200 kilo, to zrobił, tylko że w 3 godziny, więc każdy da radę.
0: A ja w drugą stronę, ja z kolei ja jestem jak kura wyścigowa, wiesz? Chudy z wystającym brzuszkiem.
1: I nie lata.
2: Ty się to czołgasz jak coś. Ale na pewno słyszeliście o Hyroxie, bo była taka afera.
0: Była.
2: Nie wiem, czy mogę w radio mówić, taka całowa, prawda?
0: Tak, no. to był ten sam incydent. Co na basenie, tylko że w czasie Hyroxa.
2: Tak. Więc ale myślę, że teraz wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Dziewczyna wygrała. I ty też, kochana, wygrałaś. 39. urodziny. Wielkie gratulacje. Dobrnęłaś do półmetku. Nie mogę mówić chyba do półmetku, to źle brzmi.
2: Dobrnęłaś za 100 lat.
1: Do 1/3 swojego życia i stówę dostajesz od nas.
0: To jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Skąd my wiemy, że my wiemy, że ty wiesz, że my wiemy? Czyli kto nam nadał twój numer telefonu?
2: No, jest taka jedna wariatka, z którą robiłam Hyroxa w Rzymie. Jest generalnie moją bestię, Paulina. Wiem, tylko ona by mogła takie wymyślić rzeczy.
1: Co więcej, Paulina nam również napisała, że w najbliższą niedzielę biegniesz w Gdańsku, więc my trzymamy bardzo mocno kciuki i czekamy w poniedziałek na telefon.
2: Bardzo mocno kciuki, bo generalnie wczoraj miałam gorączkę, bolało mi gardło, ale ja się nie dam. Oczywiście ja się w ogóle nie dam, absolutnie.
0: Jeszcze
2: więc 12:30, 12:50 wszyscy trzymają kciuki w niedzielę.
0: Nie przegadasz jej. Nie.
2: A szukacie kogoś w radio?

0: Ale się dzieje w kraju i na świecie. Za chwilę siódma, kolejne newsy od Pauliny u nas w kraju na przykład.
1: I niech wszyscy grzybiarze lub ci, którzy jeszcze nigdy nie byli na grzybach, zrobią głośniej.
0: A to z zagranicy, tam będą te trufle, ale u nas jest taka jedna, znaczy, no nie chcę powiedzieć, że świnka, bo to nie świnka, to lekarz, który z kolei nosem czuł pieniądze i go zatrzymali.
2: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Reklama.
3: Tato, z czego były pierwsze książki?
4: Z glinianych tabliczek?
3: To jak wtedy zaginali rogi?
5: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
21: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
28: Michał Przybyła. Dzisiejszy poranek zaczął się zdecydowanie cieplej niż wczoraj. 13 stopni już

0: Na termometrach w Opolu maksymalnie zobaczymy na nich 23 kreski, ale przez dość silny wiatr z południa temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. A według prognoz późnym wieczorem ma się rozpadać.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. To nowe ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował kolegów i nauczycieli ostrym narzędziem. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut później, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
3: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa, to w sprawie szpitala południowego. Mężczyzna miał oszukać placówkę na ponad 500 000 zł. Nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zamiast trufli znalazł kokainę. To historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun wykopał w lesie zamiast cennych grzybów paczkę z narkotykami. Kokaina była warta 25 tysięcy euro. Została skonfiskowana. Przez służby.
1: SK Opole News.
0: Michał Przybyła. W wodociągu w Szymonkowie w gminie Wołczyn wykryto bakterie grupy coli. Wodę z kranu można pić i wykorzystywać do przygotowania żywności wyłącznie po przegotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Zalecenia obowiązują do odwołania. Szpital w Głubczycach połączy oddział wewnętrzny i neurologii. Jest to element działań restrukturyzacyjnych, ale jak podkreśla dyrektor placówki, personel pielęgniarski i medyczny nie straci zatrudnienia. Połączenie ma zmniejszyć koszty oraz pozwoli zagospodarować lokale dla innej działalności.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, to 2 minuty po godzinie 7. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma znaczenia, którą nogą wstajecie z łóżka, bo obie mają swoje święto. Dzień podologii dzisiaj.
7: Można świętować w dowolny sposób, w związku z tym spacerkiem do przodu.
8: Siemka SK. Ja po przebudzeniu idę do swojego królestwa i siadam na tron. Kiedy usłyszę takie plum, to czas się budzić.
6: Przepraszam, ale na ten spacer z panem nie idę. Gdzie zabierzecie nas na spacerek? Messenger czeka.

0: Razem raźniej, jasna sprawa. Felix, Jen i Jasmine Thompson zrobili to razem 9 minut po godzinie 7.
1: Czy mógłbyś przypomnieć wszystkim, gdzie ty się urodziłeś?
0: Piękne miasto, nie stołeczne, ale piękne, Zielona Góra, stolica województwa lubuskiego, mimo że niektórzy twierdzą, że stolica jest w Gorzowie albo że są dwie. Nie, jest jedna w Zielonej Górze.
1: Dla przypomnienia, Jankes jest z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj mamy permanentny w studiu BIF.
0: Ale o co chodzi?
1: Otóż w szpitalu. Nie wiem, czy w tym... Ile macie szpitali w Zielonej Górze?
0: No ten i potem ten tamten.
1: No właśnie, w jednym ze szpitali podobno pojawiły się szczury. Na nagraniu przesłanym do redakcji lokalnych mediów widać szczury chodzące po siedzeniach, uciekające korytarzem. No tak, wiesz, panie, w szpitalu, hej.
0: Po pierwsze to znaczy, że się powodzi, bo szczury przychodzą do miejsca, w którym mogą coś zyskać, więc znaczy się, że tam jest coś, z czego korzystają.
1: No ale czy jest jakieś lekarstwo na to?
0: Jest.
1: No.
0: Facet z fujarką.

0: Bibi Rexa nie mylić z Bibi Bexa.
1: No, zdecydowanie. A teraz wszystkich, Rexy, Bexy i całą resztę zapraszamy, żeby przeczytać regulamin naszej zabawy na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No, jeden z bardziej dziwniejszych zabaw na naszej antenie.
1: Czy ja mogę poprosić cię, żebyś odłożył ten nóż, którym machasz? Będę wdzięczna. Dziękuję.
0: Mogę rzucić ci pomocną dłoń.
1: Nie, dziękuję. No dobra, ale wyrzucajcie się do telefonów, odbieramy telefony 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Telefon przy uchu prosimy.
0: I przypominamy, 7 stówek do wzięcia, tylko trzeba się zmieścić w te mityczne 2 minuty, bo tyle trwa nasza zabawa.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, to jest.
1: Kto po drugiej stronie, czemu taki smutny?
4: Radek. Nie smutny.
0: Radku, 3, 2, 1 poszło.
2: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
1: Nie wiem, dlaczego ja czytam to pytanie, ale przeczytam. Dawaj. Czy latawica to odmiana latawca?
0: Dobrze. Zna się na latawcach.
2: Drugie.
0: Udawaj, że jesteś z Hiszpanii. Pan Hiszpan, co mówisz? Cokolwiek.
4: Bon voyage.
5: A nie, czekaj.
1: Tak to Radek zrobiłeś, że chłopaki nie ogarnęli. Hola, gracias, adios, Buenos Aires, señor Sierra.
0: Musimy się pożegnać, niestety.
1: Trzymaj się, Radek, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry,
0: Jezu,
1: telefon
0: przy uchu,
1: prosimy.
0: Halo, dzień dobry, kto kolejny? Kogo witam, kogo goszczę?
6: Ania.
0: Ania, ta od wygrywania. Uwaga,
2: trzecie.
1: Co to jest pajda?
6: Pajda lewa.
0: Znaczy się kromka po polsku, dobrze.
2: Czwarte.
0: Pogoda jak jest pod psem, to jaka jest?
6: Deszczowa, brzydka.
1: No to jest bez sensu. Byłam, w sensie patrzyłam pod twoim psem i nic tam takiego nie było.
0: Pod moim psem miałaś tylko rękę.
1: To prawda.
0: I nie padało na nią.
1: Górnicy pracują na przodku czy na tyłku?
6: Na przodku.
0: Chociaż
6: czasem i na tyłku.
0: Mamy 26 rok, bądźmy tolerancyjni, dajmy górnikom pracować na tyłku.
5: 30 sekund.
2: Szóste.
0: Gdzie pod lasem rosną... Poza lasem rosną grzyby?
6: Pod lasem na rowie.
0: Ale gdzie poza lasem?
6: A poza lasem, no to na rowie. Ostatnio zbierałam.
0: No w sumie.
5: Pieczarki.
1: W fabryce na ścianie.
2: Siódme.
1: Jesteś Pawłem Jumperem.
0: I spadłaś z rowerka.
1: Co krzyczysz?
6: Ała.
0: Ała, rzeczywiście, ała.
1: Ale ty teraz już nie masz ała, tylko aha, bo 7 stów do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl należy do ciebie.
0: No, gratulaciones. You are very good zawodnik, zawodniczka.
1: No
0: bardzo
1: i nie spadaj z tego rowerka, tylko do przodu.
3: W Radiu SK.
2: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. Właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy 1,50 m. Dawaj, Maniek. To już się kameruje!

0: 30 i pewnie jakieś dangerous newsy będą u Pauliny, zostańcie niedaleko radia. Ale otworzyłem komputer, klikam, patrzę, też mam newsa.
1: Ja to się boję tego, co ty masz w komputerze.
0: To właściwie powinno być na jedynce. Dziwię się, że tego jeszcze nie było u nas.
1: No.
0: Karol Nawrocki na Filipinach. Pan Karol Nawrocki dla
1: pan
0: nas.
1: Pan prezydent,
0: pan
1: no.
0: prezydent. Pojechał i sparował na Filipinach z legendarnym pięściarzem Manny Pacquiao, który był w szoku, że tak dobrze sobie nasz pan prezydent radzi.
1: Czy ja muszę pytać, kto wygrał?
0: Ja tylko muszę podpowiedzieć premierowi, żeby następnym razem tak blisko tego płotu z kawą nie chodził.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
13: Michał Przybyła. Sporo aut już na ulicach Opola, a to znak, że ruszyliście do pracy. Zwolnicie m.in. na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej, Książąt Opolskich czy na Spychalskiego i Budowlanych w kierunku centrum. Zanim wjedziecie na Niemodlińską od Krapkowickiej czy Spychalskiego, też chwilę wcześniej postoicie.
11: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S2 w Warszawie. Między węzłami Lotnisko i Opacz po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nietypowy zakaz na stadionie w Bochum. Kibice drugoligowego klubu nie mogą podskakiwać z radości. Władze klubu tłumaczą, że drgania konstrukcji mogą powodować złe samopoczucie u części widzów.
15: SK Sport News.
14: Znamy komplet ćwierćfinalistek turnieju w Pekinie. Elina Svitolina pokonała Ann Li 6-2, 6-3 i uzupełniła stawkę. Iga Świątek o półfinał zagra z Belgijką Elise Mertens, a to spotkanie zaplanowano na jutro. King Szczecin wygrywa pierwszy mecz w Pucharze Europy FIBA. Szczecinianie pokonali u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. To udany początek rywalizacji w europejskich rozgrywkach.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: 7.30 na zegarze. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Witamy się z wami. To już jest czwartek.
18: I przypominamy ważnego newsa z dzisiaj. Szczury pojawiły się w szpitalu w Zielonej Górze.
19: Podobno.
20: Pojawiły się też wiadomości na Messengerze. Jarek napisał, że ten szczur ze szpitala w Zielonej to jest pacjent po reinkarnacji. Tylko na termin się nie doczekał. Nie wiem.
19: A za chwilę Nosel u nas.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango, ale gdyby urodziła się kilkaset kilometrów na południe, to byłaby Sylwiuszka Grzeszczakowa.
1: Prosto z Czech.
0: Tak jest.
1: A mówimy o tym dlatego, że Czechy wycofują się z konkursu piosenki Eurowizji 2027.
0: Nie ma, nie będzie, finito. Jak krecik wołają do organizatorów, ahoj.
1: I powód jest zaskakujący. Nie robią tego jak Holandia czy Hiszpania przez udział innych krajów.
0: Tego kraju,
1: z którymi
0: co leży
1: nie
0: zawsze tam, gdzie chce.
1: Ale przez oszczędności i cięcia budżetowe.
0: Tak jest, nie mają kasy na organizację całego tego wyjazdu. Po prostu nie stać ich, za droga impreza. My na przykład, jako Telewizja Polska w likwidacji, nie musimy oszczędzać, więc...
1: Bo to nie oznacza oszczędności jak w likwidacji, to
0: więc
1: prawda.
0: Jedziemy na Eurowizję.
1: Ale pytanie, z czego chciałbyś się wycofać? Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chcemy wziąć przykład z Czech, chciałbyś się z czegoś wycofać?
0: Chciałbym się wycofać z tego systemu kaucyjnego, bo mi się już te butelki nie mieszczą na balkonie.
1: To może po prostu warto je oddać i zarobić.
0: A ty, moja droga?
1: Ja bym chciała się nauczyć wycofywać auto na parkingu. Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK. No to tyłem, panowie i panie, z czego wy chcielibyście się wycofać? Messenger do waszej dyspozycji, tam mikrofon, nagrajcie się.
2: Reklama. Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: I po reklamie.

0: dopiero za chwilę. Nie będziemy bynajmniej zwalniać, a na pewno nie będziemy zwalniać Nosela, bo ten to potrafi wkręcić zupełnie właśnie jak taśma wkręcająca się w magnetofon.
1: Tak jest. W ogóle się nie wycofujemy z tego, że ten gość codziennie próbuje popsuć wam życie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Hello?
5: Czy pod 22 się dodzwoniłam do pani Małgorzaty?
4: Tak.
5: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
4: No i?
5: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
4: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
5: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicy obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
4: A jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
5: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble jeszcze, proszę pani, niezutylizowane. Pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
4: Znaczy, wie pani co, ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
5: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
4: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
5: porozmawiała. To nie problem. Tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
4: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
5: No tak.
4: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
5: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani to spala.
4: Gdzie ja to będę palić?
5: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
4: Nie, no dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
5: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
6: Zostałaś wkręcona.
4: A Tomek, wiesz co, spalaj za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Chyba, że...
1: Przypominamy szybko, że te chusteczki, które tam wiszą obok, one nie są do wycierania rąk, tylko oczu. Z łez.
0: Dokładnie, ale nie trzeba będzie płakać, jeżeli wskoczycie na SK.pl i zgłoście się do naszej zabawy. SK tankuje do pełna. Dzisiaj będziemy tankować zaraz po godzinie 8.
1: SK zapewnia ceny paliw niżej.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: Kama.
3: Kama.
2: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon. Opole, Ozińska 25, Kaskada.
16: Szczyt komunikacyjny już na opolskich drogach. Zwolnicie na Oleskiej, Ozimskiej, Piastowskiej, Książąt Opolskich, a także na Spychalskiego i Budowlanych w kierunku centrum. Chwilę dłużej postoicie również przed wjazdem na Niemodlińską. Termometry pokazują obecnie 14 stopni.
12: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Minęła 8. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja bloków w Ostrołęce. To w związku

0: związku z wczorajszym atakiem nożownika w szkole. W mieszkaniu 19-letniego sprawcy znaleziono niebezpieczne substancje.
1: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
0: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Mieszkańcy jeszcze w nocy wrócili do domów. W ataku rannych zostało 9 osób, 7 już opuściło szpitale. Dziś w szkole nie ma zajęć, uczniowie spotykają się z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. Wyrok zapadnie 21 października. Od 2 miesięcy hasa po okolicach gminy Zduny pod Łowiczem. Tym nietypowym uciekinierem jest kangur.
2: Kangura jest naprawdę bardzo trudno złapać. My też tutaj, pracując na dziale hodowlanym, czasami musimy je łapać po prostu, żeby przeprowadzać na przykład badania, czy też zabiegi medyczne. No i generalnie potrzeba kilku osób.
0: Mówi Tola Kot z łódzkiego ZOO. Na razie kangur radzi sobie całkiem nieźle, ale pracownicy łódzkiego ZOO zwracają uwagę na jeden problem, czyli nadchodzącą zimę.
3: SK Opole News.
4: Michał Przybyła, rusza kolejna edycja konkursu Opole bez barier imienia Adama Pieszczuka. Organizatorzy szukają osób i instytucji, które przełamują bariery i zwiększają dostępność miasta. Zgłoszenia w 7 kategoriach można składać do 30 października w Centrum Seniora. Wyniki poznamy 25 listopada. Na pływalni Wodna Nuta pojawił się dodatkowy monitoring. To po tym, jak w ubiegłym roku mężczyzna 4-krotnie celowo zanieczyszczał nieckę rekreacyjną i trzeba było ją zamykać, by wymieniać wodę. MOSiR wyliczył, że każdy taki incydent kosztował ponad 15 tysięcy złotych.
3: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
5: Dzień dobry wam mówimy w czwartek, jakby Jankes powiedział, za kwadrans piątek.
6: Dajemy wam szansę, aby się z czegoś wycofać. Bierzemy przykład z Czech, którzy wycofali się właśnie z Eurowizji. Z czego wy chcielibyście się wycofać?
7: Cześć Eska. Ja chciałabym się wycofać z obietnicy, którą złożyłam synowi, że jak wygra olimpiadę, to mu kupię laptopa. Kiskowany wygrał tę olimpiadę.
5: Na czasie. Tu. Messenger czeka, nie wycofujcie się z niego.

0: kiwa nosem, słyszysz?
1: Słyszę, słyszę. A ty wiesz, że jak się bierze ślub, to na zawsze?
2: Brzmisz jak sowa.
0: Dlatego jeszcze zostawiam sobie tak zwane otwarte okienko. To jest Zalia, tylko mnie kochaj. No i rzeczywiście muzycznie to kochamy ją całym sercem i uszami.
1: Ale okienka trzeba będzie zamykać, bo jesień idzie. Dzisiaj ostatni dzień, kiedy ma być super gorąco. 26 stopni tak. W niektórych miejscach kraju. Jutro 13 w ciągu
0: dnia. Mam dla ciebie bardzo dobrą informację.
1: Jaką?
0: Możesz bezkarnie zjeść całą kostkę masła dzisiaj na przyjście chłodnej pogody.
1: I namówiłeś?
0: Poprawić majonezem jeszcze.
1: A dlaczego?
0: Naukowcy mówią, że to, że więcej troszkę jemy rzeczywiście jesienią i kiedy jest początek zimy, to wszystko jest okej, tak ma być, tak natura wymyśliła. Krótsze dni, chłód, zmęczenie, jak czytam, sprawia, że nasz instynkt każe nam sięgać po bardziej kaloryczne przekąski, żebyśmy tak jak zwierzęta nabrali trochę tłuszczu, bądź jak ten niedźwiadek, bądź przygotowana na nadejście złej, zimnej pogody.
1: Ja od zawsze wiedziałam, że moje wewnętrzne zwierzę to foczka.

0: Margaretki, bardzo ładne kwiatki, 14 minut po 8. Do pracy, rodacy, samochodem, z benzyną w środku, za nasze!
1: SK tankuje do pełna.
2: Dbamy o to, żeby brzuszki waszych samochodów były absolutnie pełne. I z nami jest Martyna, dzień dobry.
3: Cześć, cześć.
2: Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo z tego co zrozumiałam, niedawno przeprowadziłaś się do chłopaka.
3: Tak, to prawda.
2: I jak długo jesteście razem?
3: Pół roku.
2: Okej. Okay. A kiedy spodziewasz się pierścionka zaręczynowego? Bo to taki u nas w studiu bardzo gorący temat.
3: Mam nadzieję, że już niedługo.
4: Czy możemy porozmawiać o mniejszych tematach dla facetów? Nieważne, słuchajcie, liczy się sport, udział i dobra zabawa, a nie jakieś pierścionki, no.
2: Czy są jakieś minusy tego, że mieszkacie razem?
3: Brak.
4: Czego?
3: Nie, dojazd i paliwo.
4: A właśnie.
2: A dojazd skąd, znaczy skąd dokąd? Jak bardzo ci się wydłużył?
3: Z 15 minut do 40 minut.
2: Ojej. O. Musisz go bardzo kochać.
4: Słuchaj, no napisałaś w swoim zgłoszeniu, zaczęłaś w ogóle od tego, że jesteś biedną nauczycielką przedszkola. Więc stawiasz sprawę jasno i konkretnie. No, finanse, jeżeli chodzi o dojazd do pracy, są dosyć ważne i w tej kwestii właśnie możemy dosyć mocno pomóc.
2: No właśnie, tym bardziej, że napisałaś, że z plusów tego, że ci się czas jazdy wydłużył, jest to, że możesz dłużej nas słuchać. Nie ukrywam, my jesteśmy próżni, bardzo nam to dobrze zrobiło, połektało nasze ego. W związku z tym, Eska tankuje do pełna.
4: Tak jest, właśnie teraz zalaliśmy do pełna twój samochód, więc kolejne tankowanie na siebie bierzemy, dobra?
3: Super.
4: A powiedz jeszcze, czy jest taka opcja, że wy w przedszkolu możecie dzieciakom włączać radio, czy tam jest zakaz takich jakichś prywatnych inicjatyw?
3: Właśnie, włączyłam radio, żeby słyszeli.
4: No.
2: Bardzo dobrze. No. Trzeba wychowywać tę młodzież od małego.
4: Tak jest. Drogie dzieci, mamy dla was Coldplaya. We Pray. Ręce w górę.

0: samego rana Kama zwraca mi uwagę, abym nie bawił się nożem, który służył mi do zjedzenia śniadania jakiś czas temu. I ja już wiem. No. Przecież ja jestem Britney Spears i ten sławny taniec z nożami z internetu. To jest moja druga osoba dzisiaj. Moja wewnętrzna Britney.
1: Fryzurę na pewnym etapie zdecydowanie mieliście podobną.
0: A propos łysego, będą szukali zastępstwa za Gianni Infantino. O tym za chwilę Paula będzie mówiła w newsach.
1: A kim on jest?
0: Prezes FIFA.
1: Tej gry takiej.
0: Tak.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu RTSK.
0: Jedno jest pewne, kogo nie wybiorą, to facet i tak po pół roku na tym stanowisku będzie Gianni.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomi Markt. Twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy. Polski kapitał. Tomi Markt. Blisko. Po prostu.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
10: Mocno zatłoczona większość opolskich ulic. Nie zazdroszczę tym, którzy jadą w kierunku Niemodlińskiej, Krapkowicką lub Spychalskiego. Korkuje się też Wrocławska i Budowlanych w stronę centrum. A na naszych termometrach teraz niecałe 15 stopni, maksymalnie dziś 24.
8: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłkach na Ukrainie. Po rosyjskim ataku zginęły 22 osoby, w tym 5 dzieci. Ponad 50 osób zostało rannych. Jedna z rakiet uderzyła w blok mieszkalny. W mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. USA mogą wznowić działania wojenne przeciwko Iranowi. Według portalu Axios amerykańskie wojsko dostało polecenie przygotowania do operacji. Ma się ona rozpocząć jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Możliwa zmiana na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Pierwszym kontrkandydatem Gianniego Infantino został były reprezentant Szwajcarii Ramon Vega. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
12: Kama i Wiktor.
13: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć.
14: Nie no, po czesku. Ahoj, Czesi się wycofują z Eurowizji przecież.
13: No to prawda, to prawda. Oni się wycofują, bierzmy przykład. Z czego wy byście chcieli się wycofać?
15: Ja bym chciała się wycofać z konieczności pracy. Ale chciałabym, żeby pieniążki wpływały na konto, ale ja, żebym nie musiała pracować.
14: I w tym momencie pani szef, nie no, tyle to nie. To co? Cofka, wycofka. Z czego wy się wycofujecie? Messenger czeka.

0: Kiedyś był taki zespół Las Ketchup, a serehe?
1: Ale ja zawsze byłam bardziej Las Majonez niż Las Ketchup. A musztarda to już w ogóle...
0: W każdym razie to właśnie nowa wersja tego kawałka, odświeżona. Turn the lights off. Za 23 minuty 9 pyknie na zegarku.
1: No a my się pytamy, z czego byście się wycofali? Czechy postanowiły się wycofać z konkursu Eurowizji, bo hajsu trochę brakuje.
0: Mi się wydaje, że gdyby się dało, to bardzo dużo ludzi chciałoby wycofać pieniądze z zonda krypto. Ale już się nie da.
1: Ja bym chciała się wycofać z kredytu, ale żeby dom został mój.
0: No właśnie. Jak tam u was te frankowe jeszcze macie, czy już powygrywaliście procesy? Dajcie znać, z czego wy chcielibyście się aktualnie wycofać?
2: Cześć SK, ja bym chciała się wycofać z dzisiejszego dnia pracy. Zostałabym w domu, pogoda zapowiada się piękna, bym sobie odpoczęła.
0: Słuchajcie, no ten fortel zastosował dzisiaj Jankes. Jak słychać, nie ma go o poranku. Wycofał się z dzisiejszej roboty.
1: Można, można.
3: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: I po reklamie.

0: Tak słońca i podobno jak donoszą eksperci, to jest ostatni taki ładny dzień, bo od jutra zimno i apokalipsa.
1: No, chyba że wylecicie z nami na odlot ściśle tajny.
0: Bo
1: zakładamy, że lecimy tam, gdzie jest słońce, aczkolwiek nie ma tego dopisanego w regulaminie.
0: Mamy 3 podpowiedzi już zaliczone i cały czas kombinujemy. Wczoraj trochę myśleliśmy, że może to Egipt, ale potem sprawdzaliśmy, że tam jednak chyba trzeba mieć paszport, więc nam
1: ale
0: odpadł...
1: Ale poczekaj. Zróbmy to systematycznie.
0: Tak.
1: Pierwsza podpowiedź była taka, że kończy się tam królewska legenda.
0: Tak. Druga, że w tym mieście widok z góry.
1: Tak, możemy patrzeć z góry. A trzecia, że na ścianach zapisana jest historia.
0: Tak. Jankę stwierdził, że to jest jego osiedle, bo on ma dużo bohomazów.
1: Ja z kolei twierdzę, że jest to Egipt. Mi tu wszystko pasuje.
0: Ja myślę, że to może być Rzeszów?
2: Tak myślisz.
0: Przecież tam jest lotnisko.
1: No więc generalnie nie wiemy, dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie lecieć razem z nami, więc skakujcie do apki Eski i dołączcie do naszej zabawy.
0: I od jakiegoś czasu po południu siedzi tu takich dwóch mądrali. Poprosiliśmy ich również o rozkminkę z tych podpowiedzi, które znamy, czyli Korośl, Lisońta, również mają swoje teorie.
2: No ja kiedyś widziałem na ścianie napis Kocham Cinka i to było, ile dobrze pamiętam, Wałbrzych.
3: To na bank był Wałbrzych, bo jestem autorem tego cytatu, no. Na 100%, a jeżeli, jaka tam jest podpowiedź, że mury mówią?
2: Ściany mówią.
3: To moim zdaniem może być Berlin i chodzi o ten mur, który upadł.
2: No,
3: albo może być, mogą być Ateny, bo tam jest Akropol, tam te ściany też mówią, nie?
2: Ale ty chcesz, odpowiadasz na serio, bo chcesz wygrać tę nagrodę.
3: Tak.
2: Okej, dobry pomysł. To
3: Ateny
2: lecimy.
3: Albo Berlin.
2: To lecimy z nimi.
0: Zobaczycie, jeszcze skończy się tak, że ich zabierzemy. No dobra, ale mamy pilota z kolejną, nową, świeżutką, jeszcze nikomu nieznaną podpowiedzią.
4: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Hiszpańskie schody są w Rzymie.
1: Nie, kochanie. Kraków.
5: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Jakby co, to zgłoszenia tylko i wyłącznie. Nie mówi się tylko i wyłącznie. Wyłącznie w aplikacji.

0: Nie słyszał zestawu podpowiedzi tej najnowszej, ostatniej, bo z każdą kolejną trochę więcej wiemy, to zapraszamy do naszego Instagramka.
1: No, a gdybyście się chcieli zgłosić, to zapraszamy oczywiście do apki Eski.
0: Tak, a teraz jak to mówią Niemcy...
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska. Radio Eska.
0: A jak mówią...
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobidą, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
13: Na polskich drogach ciągle tłoczno, zwolnicie przed Niemodlińską na Krapkowickiej i Spychalskiego, gęsto również na Wrocławskiej, Budowlanych, Książąt Opolskich, Piastowskiej, Oleskiej i Ozimskiej. Ciasno też na Habrów i przy placu Kopernika.
1: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
4: Minęła dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Jest strach przed powrotem do szkoły, mówią uczniowie z Ostrołęki po wczorajszym ataku nożownika. Dziś we wszystkich placówkach w mieście nie ma lekcji. Decyzję podjął prezydent Ostrołęki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Co dokładnie zaplanowano?
5: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
12: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
5: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również.

0: takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
1: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
2: Ihor M. usłyszał zarzuty po ataku w Jarosławiu. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i próbę zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Przygotowania trwają m.in. w Dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
3: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
2: Schroniska apelują o wsparcie przed zimą, a potrzebna jest dobrej jakości karma, a także koce, pościel czy plandeki.
4: SK Opole News.
5: Michał Przybyła. Brzeg odbuduje most belkowy, który ucierpiał podczas powodzi w 2024 roku. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę prac. Po podpisaniu umowy będzie mieć na to 10 miesięcy. Inwestycja ma kosztować blisko 5 milionów złotych. Opolanie w ramach miesiąca zdrowia psychicznego będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych i prawnych. Te startują jutro w Solarisie o 13:00 i nie trzeba wcześniej się na nie zapisywać. Kolejne w poniedziałek i środę. W poniedziałek też w Toyota Parku Dzień Zdrowia Psychicznego na Sportowo.
6: 9:58. Czujecie już ten oddech? Oddech końca tygodnia, a z drugiej strony oddech szefa, któremu przypomniało się 157 tysięcy zadań, które trzeba wykonać jeszcze do jutra. Będzie lepiej. Damian, to widzisz teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 9, Rosé i nowy kawałek New Trick w Radiu SK. To skoro jesteśmy o tej godzinie, to czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska ma nowego nauczyciela roku. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej z Dąbrówki, zdobył tytuł nauczyciela roku 2026 i odebrał go wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie. Reprezentacja Polski U21 awansowała na Mistrzostwa Europy 2027. Polacy znaleźli się w gronie 12 drużyn z bezpośrednim awansem. Mózg uczy się także wtedy, kiedy odpoczywamy i także wtedy rozwiązuje problemy. To tak zwane uczenie offline, czyli kiedy robimy sobie przerwę od problemu, mózg nadal szuka rozwiązania i często je właśnie wtedy znajduje. To jest znak. Znak z jasnego nieba, żebyśmy teraz sobie zrobili przerwę w pracy i szef powinien to dokładnie zrozumieć.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
4: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
3: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: I po reklamie.

0: Nelly Furtado Manager w Radiu SK, 23 minuty do godziny 10. Pary, które wysyłają sobie w ciągu dnia SMS-y, są podobno według badań szczęśliwsze i mogą przetrwać dłużej niż te pary, które nie pozostają w kontakcie od momentu, kiedy wyjdą z domu i nie zobaczą się w nim z powrotem wieczorem. Dlaczego? No bo ten stały kontakt, małe gesty, małe wiadomości podobno podtrzymują relacje na tyle mocno i ją cementują, że potem to wszystko się odpłaca w latach, w których ta relacja przetrwa. Nie wiem, czy badacze jednak sprawdzili, jakiej treści wiadomości byłyby najlepsze, bo jeśli 17 razy w tej wiadomości trzeba napisać, że ktoś ma zrobić zakupy, albo że znowu nie sprzątnął tych skarpetek, albo nie sprzątnęła ona tego rozsypanego w łazience pudru, to nie wiem, czy to na pewno te relacje będzie podtrzymywało.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

0: 37 tygodni, czyli 259 dni, 6230 godzin, 373 804 minuty. Tyle zostało do wakacji przyszłorocznych. Nikt nie potrzebował, wszyscy chcieli wiedzieć. Zasmucili się ci, którzy mają całe 26 dni urlopu. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach

0: Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
12: Termometry pokażą dziś nawet 24 stopnie, ale przez mocny wiatr z południa temperatura odczuwalna będzie w okolicach dwóch dyszek. Teraz obecnie w Opolu jest 15 stopni. Późnym wieczorem ma się rozpadać, tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy, a jutro będzie już zdecydowanie chłodniej, bo maksymalnie tylko 13 stopni.
10: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nie tylko w Ostrołęce mogło dojść do ataku w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że w innym miejscu na Mazowszu uczeń przygotowywał zamach.
14: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
13: A funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili. Nie udało się jednak zapobiec wczorajszemu atakowi w Ostrołęce. Po ataku w szkole trwa tam posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze miasta i służby rozmawiają o bezpieczeństwie w placówkach. Jak mówi nam prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, dziś we wszystkich szkołach wprowadzono nadzwyczajne procedury.
15: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw. Po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte.
13: Dodatkowo w szkole, w której doszło do ataku, przeprowadzony zostanie audyt. Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie procedury zostały zachowane. Polacy wystartują w przyszłorocznych Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób. To międzynarodowe zawody dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.
16: SK Opole News.
12: Michał Przybyła. Opolanie szykują się do biegu odblaskowego. Ten odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym 23 października o 19:00.

0: starcie stanie 300 zawodników. Celem akcji będzie promocja świateł odblaskowych po zmroku. Będą zbierać grzyby i śmieci. W lesie za Lubrzą odbędzie się 5. edycja tej akcji, która już w niedzielę. Oczywiście możecie dołączyć. Zbiórka o 10, a na miejscu dostaniecie worki i rękawice. Na zakończenie piknik.
1: Dwie minuty po godzinie 10. Podobno dobrze jest mózg stymulować nowościami po to, żeby się nie zatrzymywał. To ma taką nowość. Mamy muzyczną, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i zagrał ją już dla was w tej godzinie. Będzie coś też dobrze znanego, czyli Drusia McNeil, Izalia, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: dobry. Hit Wasted, Nelly, Major League DJs. 16 minut po godzinie 10. 11 lat życia możemy zyskać, wykonując bardzo proste czynności każdego dnia. Mówią mądrzy ludzie, czyli mówią po prostu naukowcy, którzy sprawdzili to wszystko i już wiedzą, że wystarczy inwestować po prostu w aktywność fizyczną. Jak to zrobić? Na przykład wybierać schody zamiast windy, wybierać autobus zamiast samochodu. W ciągu dnia więcej stać niż siedzieć i tu uwaga, bardzo dobrze pomaga w tym wszystkim sprzątanie w trakcie pracy. Co godzinę przynajmniej wstawać na mniej więcej 10 minut i po prostu wybierać spacery. Te czynności, takie proste wydawałoby się, przedłużają życie według badań o 11 lat. Wszystko fajnie, ale sprawdziłam prognozę mojej emerytury i wcale nie wiem, czy z tych zasad teraz warto korzystać.
1: Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Espresso już nie jedno z rana dzisiaj poleciało, ale mamy też dla was coś teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Lil Nas X to jest taki artysta, który wchodzi w głowę i czasami wyjść nie chce i dlatego postanowił stworzyć kolejny hit, który będziecie nucić. Nazywa się World's Greatest i pokazujemy wam go dlatego, żebyście mogli o tym porozmawiać ze znajomymi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i gramy już teraz Lil Nas X w Radiu Esce.

0: Hot. Inna. Ciekawe, czy tam dokąd polecicie, to rzeczywiście też będzie hot, dlatego, że ktoś napisał na nasz eskowy messenger wiadomość o treści. Miejsce, do którego się wybieracie, to nie czasem Lizbona. No sami chcielibyśmy wiedzieć, bo ale odlot ściśle tajny polega na tym, że ani wy nie wiecie, ani my nie wiemy, dokąd lecimy razem z wami na weekend. Taki przedostatni weekend października. Podpowiedzi od kapitana są, czas więc na kolejną.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: Słynne schody to są w wielu miejscach. Ja też mam na swoim koncie takie słynne schody, na których kiedyś zaliczyłam popisowego orła i nie wiem, czy chciałabym do tego miejsca wracać, ale gdybyście chcieli się przekonać, o jakich schodach kapitan mówił, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo kompletujemy ekipę na odlot ściśle tajny. Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Gwiazdy muzyki.
4: Ask what you can do for your country.
3: Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: i z Ubizu All of My Love w Radiu SK. Jesteśmy od tego, żeby grać wam takie hity właśnie przed 11 w Radiu SK. A po 11 kolejna porcja takich numerów, które działają podobno lepiej niż kawa, dlatego że porcję kawy być może już wypiliście na dziś. Przypominam, naukowcy mówią, że nie więcej niż 3 filiżanki i to nie wcale takiej za mocnej kawy, bo lepiej zamienić to na coś innego. Kubek zimnej wody, niektórzy stosują zieloną herbatę, niektórzy yerba mate, niektórzy po prostu wchodzą do gabinetu do swojego szefa i też to powoduje od razu silne rozbudzenie. O 11 także w wiadomościach oczywiście informacja dotycząca ataków w kolejnej szkole pod Wyszkowem. Więcej informacji na ten temat już za kilka minut w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
15: BMW. Radość z jazdy.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%.

0: duchem czasu. Radio Taxi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taxi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taxi 919.
1: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, kobidom, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
9: Dokładnie dwie dyszki teraz na opolskich termometrach i jeszcze o cztery kreski wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura, ale momentami trzeba spodziewać się silnych podmuchów wiatru, które będą przekraczać 40 km na godzinę. Wieczorem z zachodu przywędrują do nas gęste chmury, a około 22 ma się rozpadać.
7: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Zbliża się 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nie żyje Woźna. To po ataku w szkole podwyżkowym. 15-latek zaatakował dziś rano w szkole podstawowej na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne. Najciężej poszkodowana Woźna była reanimowana. Policja poinformowała, że nie udało jej się uratować.
11: Własnik obezwładniony przez policję. Chłopak lat 15.
10: Wiadomo, że to był absolwent tej szkoły. Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął 15-latka.
12: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy.
10: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole. Ranił łącznie 9 osób. W ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w sierpcu. Po całonocnej akcji strażaków pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju jest już opanowany. Nikt nie został poszkodowany. Wszyscy opuścili sklep jeszcze przed przyjazdem służb. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt z chorzowskiego zoo. Akcję organizuje Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Orzechy to przysmak papug i małp, a żołędzie chętnie jedzą zwierzęta kopytne, między innymi żubry.
13: SK Opole na czasie.
9: Michał Przybyła. Jutro najwspanialszy dzień tygodnia, czyli oczywiście piątek, a o 17 w Bibliotece przy Kośnego startuje Festiwal Kultur. Tym razem tematem będzie Japonia i będziecie mogli tam zobaczyć wystawę japońskich tatuaży. Będą też pokazy sztuk walki, seanse filmowe, spotkania autorskie czy koncerty, a cały program znajdziecie na stronie wydarzenia. Również o 17, tylko w Bibliotece przy Piastowskiej spotkają się miłośnicy gier imprezowych. Oczywiście możecie dołączyć. A o 19 w Opo Stand Up z programem zatytułowanym Popis wystąpi syn mojego taty.
14: Minuta po godzinie 11. Gdybyście mogli dzisiaj rzucić zaklęcie, które zmieniłoby wszystko, to co miałoby zmienić? Mówię o tym, bo Abracadabra i Lady Gaga zagramy zaraz. Można nagrać posłuchę na ten temat w Radiu SK. Tylko nie szybszy weekend, bo szef się na to i tak nie zgodzi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sombr już teraz na początek tej godziny.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Golding w Radiu SK, 17 minut po 11. Powiedziałam a propos zaklęć, czy gdybyście mogli rzucić jakiekolwiek zaklęcie, które cokolwiek by zmieniło w waszym życiu, to jakie zaklęcie by to było, ale wyłączamy szybsze nadejście weekendu. I jest poprawka od Ani, zresztą bardzo słuszna.
1: Hej Kasia, nie szybszy, ale dłuższy weekend. I w ogóle dłuższe weekendy.
0: Ha, marzenie wszystkich. Są już podobno takie kraje, gdzie testuje się czterodniowy dzień pracy. Mam poczucie, że gdyby to dotarło jednak do wszystkich sektorów naszego kraju, to oczywiście mielibyśmy na przykład krótszy tydzień pracy czterodniowy. Ale nie wiem, czy 4 dni pracy po 12 godzin by cokolwiek tutaj zmieniły, znając polską gospodarkę.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
7: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
8: I po reklamie.

0: Kosza, odsanach w Radiu SK z cyklu Fakty, które was zaskoczą, a zaskoczyły także i mnie. Nasz mózg nie widzi naszego nosa z wyboru. To znaczy, jeżeli skupimy się na tym, żeby widzieć nasz nos, to okaże się, że go widzimy właściwie przez cały czas. Ale nasz mózg jest na tyle mądry, że skoro nos mu między oczami przeszkadza, to ignoruje go właściwie przez całe nasze życie i nie zauważa, że nos jest dokładnie w tym miejscu, w którym właśnie się znajduje. Stąd powiedzenie, widzieć tylko czubek własnego nosa jest bardzo nad wyraz, bo bardzo trzeba się skupić, żeby to robić, zamiast widzieć całe otoczenie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.

0: Station Zero, Taylor Swift, nowy hit od tej pani na zakończenie godziny 11 w Radiu SK. Południe to już będzie tylko lepiej, albo będzie z górki. Michu Sobkowski zostaje z wami, żeby zagrać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę dla domu i biznesu. Dostępny już dziś, tylko w Air Max.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na

0: prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobidom, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
9: 24 stopnie pokażą dziś maksymalnie termometry w Opolu. Teraz możemy na nich zobaczyć 22 kreski i zachmurzyło się niebo nad naszymi głowami. Momentami będzie też dość mocno wiać, a późnym wieczorem ma się rozpadać. Od jutra już znacznie chłodniej, bo będziemy notować w okolicach 13 stopni.
7: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
10: Agata Chruściak, zapraszam, a to jest specjalne wydanie SK News. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier za godzinę wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To reakcja na poranne wydarzenia w Leszczydole-Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka. Ten były uczeń szkoły ranił też nauczycielkę i dyrektora, którzy go obezwładnili. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
11: Ja jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
10: Prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały przekaże do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem. A głos po ataku podwyżkowym zabrała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami.
10: Do dramatu w szkole doszło dzień po tragicznych wydarzeniach w Zawodówce w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta, a niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
10: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu.
15: SK Opole. Na czasie.
9: W niedzielę czekają nas wielkie sportowe emocje. W Stegu Arenie siatkarki Unii Opole podejmą ekipę z Bielska Białej. Pierwszy mecz z Chemikiem Police Wilczyce przegrały po zaciętej walce 2-3. Czy tym razem pokażą pazur? Przekonamy się w hali przyoleskiej. Początek meczu o 15:00. Natomiast w Itaka Arenie piłkarze Odry Opole zmierzą się z Miedzią Legnica. I to goście są faworytami tego spotkania, bo po 9 kolejkach zajmują wysokie 5. miejsce, a niebiesko-czerwoni są na 14. pozycji. Pierwszy gwizdek o 20:15.
16: Drugie życie tego numeru to jest naprawdę niesamowite. Pamiętam, jak grałem go jakiś czas temu i co? I wrócił Post Malone i Swelly, świetne Sunflower, dosłownie za kilka chwil będzie też Avicii, będzie też Temper City i Gibbs i Kukon. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Reverse Psychology to Temper City na antenie Radio SK 12.17 na zegarach. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja uważam kulturę w ogóle Japonii jako mega, mega ciekawy kraj. Jakiś czas temu wczytałem się, że prawie 100 lat temu, w latach 30. istniało coś takiego. Zresztą teraz też istnieje, ale wtedy było bardzo popularne. Radio Taiso. To była, słuchajcie, seria ćwiczeń puszczana w radiu codziennie rano i cały naród, no może przesadzam, ale bardzo dużo osób w Japonii po prostu wstawało i ćwiczyło wymach ramion, skłony, przysiady, rozciąganie, wszystko oczywiście z muzyką i zgodnie z tym, co pojawiało się, jakie komendy pojawiały się w radiu. Do tej pory to istnieje i można sobie to znaleźć w internecie. I brzmi to dokładnie tak. No tak czy inaczej do tych takich, nie będę was namawiał w tym momencie do takich wymachów ramion do skłonów, ale jednym z elementów był też oddech. A to bardzo ważna rzecz, a raczej ważniejszy chyba jest wydech i do tego was chciałbym w tym momencie namówić, żebyśmy wzięli jeden głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Bardzo proszę. I wydech. Wy robicie wydech, a ja za chwilę gram i Riviera, She Doesn't Mind, a później będzie Westy Gibbs i Kukon i ty masz. Na zdrówko.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
1: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
9: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt, blisko, po prostu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
13: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Ska Opole.
1: I've been fighting.

0: Stressed Out na antenie Radio SK. 21 Pilots, 21 pilotów, a my mamy jednego kapitana i w zupełności nam to wystarcza. Kapitana, jeśli chodzi oczywiście o odlot ściśle tajny. Ta zabawa ma dwa walory. Jeden to jest taki, że jest ekipa, która leci i mocno polecamy, żebyście się zgłosili w aplikacji Radio SK. Wiadomo z kim to ekipa Radio SK, wiadomo kiedy, to ten weekend w okolicach 23 października, ale nie wiadomo dokąd. Ale od tego właśnie jest kapitan i to jest właśnie ten drugi walor tej zabawy, żeby wszyscy mogli się zastanawiać, dokąd ta ekipa poleci. Poczekajcie, bo wzięło i zniknęło, ale teraz będzie na pewno dobrze.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: No i teraz zaczęły się schody. Gdzie to jest? Nie dowiemy się tego przed wylotem, przynajmniej oficjalnie oczywiście, ale jeśli chcecie nie zastanawiać się, tylko po prostu z nami lecieć, no to wbijajcie do aplikacji Radia SK i się zgłoście. Jutro z samego rana kolejna para na pokładzie naszego samolotu znajdzie swoje miejsca. Thomas Graves za moment, a później między innymi Sheeran i Margaret. Radio SK.
2: Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
17: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
19: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Tato, z czego były pierwsze książki?
21: Z glinianych tabliczek?
20: To jak wtedy zaginali rogi?
22: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Nepturnika i What If na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Dobra energia, tuż przed godziną 13 właśnie na antenie Radio SK. Dobra energia, na którą można głosować na SK.pl w gorącej 20. Radio SK, ta już jutro po 17. Fastboy, Topic i Forget You. Tak zaczniemy po trzeciej. Nie, nawet po pierwszej, dobra? Czyli już za chwilę.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
7: 23 stopnie pokazują teraz opolskie termometry i dużo więcej już dziś nie będzie. Niebo nam się zachmurzyło, a momentami wiatr może przekraczać 40 km na godzinę. Późnym wieczorem czekają nas opady, a od jutra wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 13 stopni.
5: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
9: 13. Agata Chruściak, zapraszam na specjalne wydanie SK News. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole-Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranni zostali ci, którzy obezwładnili napastnika.
10: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
11: Jaka to była kobieta?
12: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził.
10: Osierociła dwójkę dzieci. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
9: A na miejscu dowody zabezpieczają teraz śledczy. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, zostanie doprowadzony do prokuratury. Służby w związku z tym incydentem zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy domowej roboty.
13: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny.
9: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana, a dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole w sierpcu.
5: SK Opole News.
7: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Pamiętajcie, że trwa Festiwal Opolskie Lamy i co dzień możecie zobaczyć tam po kilka tytułów. O 17 w Meduzie Show Freak. Film opowiada o grupie młodych artystów z niepełnosprawnościami, która przygotowuje prowokacyjny spektakl. W Klubu Kawiarni Opo konkurs filmów krótkometrażowych, tym razem dokumentalnych. A w MDQ o 20.30 Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Możecie też wybrać się do Heliosów. Tam dziś w kinie Konesera Powiedz mi co czujesz z Agatą Kuleszą w roli głównej.
14: Wszystkie hity zaczynają się w Este. Mam dla was świeżynkę od Armina Van Burena w tej godzinie. Będzie też jeden z waszych ulubionych numerów, czyli Zalia, tylko Kochaj mnie, a na początek Forget You, czyli Fastboy i Topic. 13:02 na zegarach, czwartek, 8 października w Este. Już gramy. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kygo i Max Machnon, Take Me Back w remiksie Robina Schulza, podkreślmy to na antenie Radio SK. Świat afer w internecie nie znosi próżni. Mieliśmy jakiś czas temu aferę z Jałbuszczyńską i Nigdy w życiu. Potem rozlała się kało burza z czekotubką i pilates. Teraz wygląda na to, że mamy kolejną imbę o mrożoną pizzę od Książula, którą można kupić w rechoczącej sieci, która nie zbiera najlepszych recenzji i jeśli chodzi o skład i o to, ile razy trzeba by pójść na pilates po takiej pizzy. Jeden z lokali we Wrześni, który dostał książulowy tytuł Muala, pozbywa się go, tłumacząc, że kiedyś byli z niego dumni, a teraz to symbol mrożonej pizzy i straciło to na znaczeniu. Jedno jest pewne, ruch dla Książula dość ryzykowny i chyba się to ryzyko dla marki i szacunku na mieście nie do końca opłaciło. Mam nadzieję, że chociaż hajsy się zgadzają. Tate McRaven za moment, później Kuba i Kuba, chłopaki.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tato, co znaczy negocjować?
8: Szukać porozumienia.
7: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
9: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: To będzie ostatnia reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: Zaczynają się Esce.
1: Przypomnę, moi drodzy, Escalate Remix w piątki i w soboty. Tam w Escalate Remix oczywiście też Armin van Buuren i jego State of Trance. Armin van Buuren, który ma nowy numer, który stanowi dosyć silnie inspirowaną rzecz, Red Hot Chili Peppers i numeru By the Way. Już teraz Take Me Home i Armin van Buuren. Wyczuwalni Red Hotsi od pierwszego taktu.

0: Imagine Dragons na antenie Radia Sky Demons. Sporo tych demonów ostatnio wokół nas. Niestety muszę dołożyć jeszcze jednego. Demon droższego tankowania. A wspominam o tym dlatego, że może zatankujecie dzisiaj, bo znamy już ceny na jutro i od 6 do 8 groszy na litrze w zależności od benzyny czy oleju napędowego. Jutro zapłacimy drożej niż dziś. Taka to wskazóweczka, jeśli będziecie wracać do domu, może warto o stację zahaczyć. Andrea Bocelli i David Guetta, czyli DNA za chwilę, a później Sana u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Taki bardzo przyjemny muzyczny klimat zawdzięczamy to Flow. Talking Body w Radiu SK tuż przed godziną 14 po drugiej. Hity na czasie. Kolejna godzina wypełniona takimi właśnie i będzie na początek Łatwo Gang i Majko Westy.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa.

0: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady z ministrami i komendantem głównym policji. W placówce w Szczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
4: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Do ataku doszło też wczoraj w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły też atak w sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli przy szkołach w całym kraju.
4: Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
3: A sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Od tego, co powie policjantom, zależą jego dalsze losy, bo niewykluczone, że za atak w szkole w Leszczydole Nowinach będzie odpowiadał jak dorosły. Ten były uczeń podstawówki, przypomnijmy, śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Obrażenia mają też nauczycielka i dyrektor.
5: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i dzisiaj rozmawiałam z tą panią i ona mówi, że jeżeli to by było na jej zmianie, by taka sytuacja była i nawet jakby były szkoły zamknięte, że trzeba by było legitymować, kto wchodzi, ona by go wpuściła.
6: Strasznie, przerażenie, strach, lęk.
5: Po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
3: Mówili nam mieszkańcy, z którymi rozmawiał Kuba Krzyżak, a jeszcze 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych odbędzie się krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych.
7: SK Opole na czasie.
8: Dorota Seń, jesień w Opolu filmowa. Trwają jeszcze opolskie lamy. Pokazy między innymi w Meduzie i Heliosach. Tam też jest lalka i Brad Pitt w sercu dziczy. A w piątek wjedzie Digger. W piątek rozpocznie się też kolejny festiwal kultur i języków świata w Bibliotece Obcojęzycznej tej na Piastowskiej. Tym razem na tapet biorą Japonię. Zapowiada się niezwykła podróż. Też jutro scenę stand-upową w SC-ku przejmie Rafał Rutkowski ze swoim wehikułem czasu. A TV Pon, syn mojego taty. Oba spotkania o 19:00.
9: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Tak, w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Somber, My Body Isn't Ready. To między innymi hity, które dla was przygotowałem. Będzie ich więcej i będzie bardzo przyjemnie. Na początek Łatwo Gang i Majko na antenie Radia SK, czyli wszystkie marzenia, 14:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Shady and all of us. Klasyk nad klasyki. Eminem i Drew Slim Shady na antenie Radio SK, 14:15 na zegarach. Czwartek, 8 października, mówię specjalnie datę, bo to chyba naprawdę ostatni taki ładny dzień. W większości naszego pięknego kraju pogoda nie najgorsza, dobra nawet. Patrzę, że są miejsca w Małopolsce, gdzie jest 25 stopni w cieniu. Ale jutro będziemy mogli spokojnie powiedzieć słynne: dobrze, to już było. Chłodniej nawet o kilkanaście stopni, a odczuwalne to pewnie nawet więcej, bo wiatr, słuchajcie, w porywach nawet do 100 na godzinę. Więc jeśli ktoś szuka pretekstu do narzekania, to jutro będzie miał taki, jak znalazł, i będzie to pogoda. Somber, My Body Isn't Ready, West za moment, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Radio
1: SK. To promocja. Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
13: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
14: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
12: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
17: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
19: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
20: I po reklamie.

0: Paco Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Jeśli te słowa Sexy Magic skądś wam się kojarzą, gdzieś już słyszeliście, to może ten numer sprzed kilkunastu lat z Ciary z Justinem Timberlake'em. Love, Sex, Magic. Tam właśnie pojawia się taka zbitka słów. Jeśli nie zastanawiacie się nad tym, ale zastanawiacie się, co robić w ten weekend październikowy między 23 a 25, to może trzeba wybrać się z nami na odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim? Z naszą ekipą. Wiadomo kiedy, to już powiedziałem, ale do ostatniego momentu nie wiadomo, dokąd lecimy. I to jest cała frajda tej imprezy. No dobra, nie cała. Nasza eskowa ekipa to też spora frajda i wasze towarzystwo to też spora frajda. Jeśli do tego towarzystwa chcecie dołączyć, to jutro z samego rana będzie na to opcja. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. Zayn i Sia, Dust Till Dawn, przypomnę ten numer za chwilę, a później jeden z waszych ulubieńców, MJ Deli i Deli Supreme.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: Liwka. Poza tobą nic w Radiu SK tuż przed godziną 15. Obaj przez chwilą mieli tak ręce za głową, tacy wyluzowani. Zbierają siły, krótko mówiąc. Sońta i Korościel. Razem z wami po godzinie 15. No i hity na czasie też będą. Będzie Temper City i Self Aware między innymi. A jutro to będzie gorąca 20 i mam nadzieję, że po godzinie 17 wtedy się słyszymy. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło Ekstra Łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
17: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Sponsorem programu jest Struxi Developer, struxi.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic, masaże balijskie, tajskie, kobidom, Opole, Ozimska

0: Nowego wyzwania. Dziś w placówce podwyżkowym 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerką. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w Sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
1: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
2: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
1: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
0: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował nożem innych uczniów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko.
3: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
0: Informuje Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, no to grozi mu dożywocie. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson to nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sań bił swą mamę kijem, bo nie było obiadu. 34-latek spod Kluczborka jest już w tymczasowym areszcie, grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Był agresywny od dawna, a ostatnio z powodu braku obiadu.
6: Miał zaatakować matkę, uderzając ją drewnianym kijem w głowę, plecy i żebra.
5: Powiedziała nam Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Niecałe 8 tysięcy Opolan zagłosowało do tej pory na projekty do budżetu obywatelskiego. Mogłoby ponad 116 tysięcy, bo nie trzeba mieć meldunku. Głosowanie potrwa do wtorku.
4: Słońca i koroście.
7: Czyli SK.
4: SK. W radiu SK. SK.
8: Strasznie mi się podoba, jak ten lektor mówi: daj. Jakbym był co najmniej w lewym narożniku.
9: Właśnie.
8: A w prawym koroście.
9: Ciekawe, czy ma tak, miał tak napisane.
8: No nic, proszę państwa, witamy serdecznie. To jest 8 października, ostatni ciepły dzień w tym roku, tak mówi Cinek, ale gorąco będziemy grali przez całe życie. Ile chcecie. Temper City, Self-Aware, teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. Ech, Sylwka, gdybym ja był trochę młodszy. Aha. No nic, nie
1: to będę. Nic by nie zmieniło między wami.
0: Moim zdaniem tak.
1: Moim zdaniem nie.
0: No nic, mamy audycję tutaj z Cinkiem w Radiu SK po południu i pomyślałem sobie, że może bym sobie znalazł jakąś dorywczą pracę z rana.
1: O, dorobiłbym. To zawsze dobry pomysł.
0: Dorobiłbym. Przeglądam ogłoszenia i jedno, wydaje mi się ciekawe, wydaje mi się, że mi się nadawał, jest napisane, szukamy rąk do kebaba.
1: Michał, jak można robić kebab z rąk? Przecież to jest obrzydliwe.
0: No fighting.

0: Ale to jest dobry numer. New Trick i Rose w Radio Estra.
1: Rose.
0: To jest Rose?
1: Tak, tak, tak mi się wydaje. Bo jest literka, znaczy nad literką E jest taka kreseczka.
0: Taki ptaszek.
1: Akcent na tą ostatnią sylabę. Czy to jest Rose?
0: Rose. No dobra, trudno już.
1: No, no ale trudno. No.
0: Ja, Rose...
1: To poczekaj, to zapowiedz jeszcze raz.
0: Aha, nie. Dobrze. To była Rose.
1: Dobrze. Mamy to. To jest Radio SK. 19 minut po 15, a to znaczy, że za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka N jak nie wiem co. Chcesz spróbować się zagrać?
0: Tak.
1: Kolor na N.
0: Niebieski.
1: Dobrze. No i tak to wygląda. Zostawiajcie swój numer telefonu na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: I to mi się podoba. W Tomi Markt. Z lady tradycyjnej polecamy. Karkówka wieprzowa bez kości 15,99 za kilogram. Więcej na tomimarkt.pl.
13: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. W pół do czwartej już minęło, więc gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: All right, dzisiaj grają z nami słuchaczka Marta Grzechu-Warta. Cześć Marta.
2: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, czego jesteś warta, Marta?
2: Wszystkiego.
0: Okej, brzmi dobrze. Twoim rywalem jest Piotr. Cześć Piotr.
3: Cześć, cześć.
0: A ty czego jesteś wart, Piotr?
3: Grzechu, wiadomo.
0: A, ale się takie powiedzenie. Piotr, grzechu, wart.
4: Kochani, proszę o podejście profesjonalne do konkursu. Do wygrania butelka Radia SK i torba Radia SK. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Dzisiaj literka N, jak na pewno nie Mikołaj. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Marta, a potem Piotrek. Literka N, jak Natalia. Uwaga, zaczynamy od Marty. Marto, bierzemy to do lasu.
2: Nożyk.
0: Nożyk.
4: Przydaje się, owszem. Czyli kozik. Kategoria dla Piotra. Piotrze, bierzemy to na plażę.
3: Noga.
0: Tak, nie, okay. Ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że ktoś ma na przykład protezę nogi i bierze ją ze sobą na plażę.
4: Proteza, która jest na P. Aha, czy no. Można wziąć napoje, można wziąć namiot na przykład.
0: Ja będę jednak po stronie Piotra, no bo weź pójdź na plażę bez nogi.
4: No tak, to byłoby bez sensu.
0: 1-1.
4: Wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem bakalia.
2: Natalia.
4: Dobrze. Piotrze, twoja kategoria. Rymuje się ze słowem Turcja.
3: Nurcja?
0: A, już teraz Nurcja, nie ma czegoś takiego.
4: Najlepiej
0: jak
4: Nasturcja. Nasturcja,
0: Nasturcja
4: chyba najlepiej.
0: Nasturcja mogło być, no albo noga.
4: Wygrywa w takim razie Marta. Marta, gratulacje, co wybierasz?
2: Super.
4: Butelkę czy torbę?
2: Może być torba.
4: Torba dla Marty, butelka dla Piotra, gratulacje dla was obojga.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
2: Dzięki,
0: pa.
2: Cześć. Państwa na Radiu SK.

0: a tak. Ciemno już. Zgasły wszystkie światła.
1: To nie jest tytuł, tytuł, tytuł. To jest głucha noc. Radiłeczka.
0: Słuchaj, Peja skończył ostatnio 50 lat, nie wiem czy widziałeś.
1: Tak, widziałem, widziałem.
0: I wiesz co, napisał na Instagramie, taki wpis wrzucił, świadczący o tym, że on już jest dorosłym, dojrzałym mężczyzną. I powiem ci, że dla mnie to było takie pocieszające, otulające nawet. Kocem pocieszenia, tak bym to nazwał.
1: Czyli mówisz, ponieważ... że się przyznał do tego, że jest stary i prawdopodobnie nie było imprezy, bo raczej głucha noc, prawda?
0: Była raczej głucha noc, ale dla takich mężczyzn jak my, jeszcze parę lat przed 50, to moim zdaniem fajny przekaz leci od pana Pei, że to nie jest koniec świata, że...
1: Tobie to nie grozi, żebyś był 50-latkiem takim z prawdziwego zdarzenia, bo jesteś niedojrzały po prostu.
0: A może będę, a może nie.
1: No, nic. Może na 60 raczej.
0: David Guetta za moment wesce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA. Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 5,5 minuty, godzina 16. Michał, znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem, bo już sobie nie przypominam.
0: Możesz nie pamiętać, ale pytałeś mnie, do czego służą czerwone pojemniki na śmieci na polskich cmentarzach.
1: Aha, rzeczywiście, bo ja byłem ostatnio na cmentarzu, patrzę czerwone pojemniki, myślę sobie, ciekawe, do czego służą.
0: No, więc tam się wrzuca zużyte baterie i elementy elektroniczne od zniczy, zniczów.
1: Aha, czyli na przykład jak zepsuje ci się Tesla, to tam wyrzucasz baterie, tak?
0: Nie, od zniczy, zniczów.
1: Aha.
0: Czyli jak znicz masz z lampką, na przykład na baterię, albo z melodyjką, z pozytywką, bo są tam takie, wiesz, tam powiedz, nie jesteś, to wtedy wyrzucasz tamte elementy elektrycznej baterii.
1: A jak tam wyrzuciłem skórkę od banana, to teraz pójdę do więzienia?
0: A była elektryczna?
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
3: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Teraz. SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
14: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformowanie Gen Z.
15: Pokolenie młodych.
16: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
14: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać, nie?
18: Nie, no tak.
14: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
13: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
14: Hanczak, zapraszam.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
8: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
18: Jeszcze w niektórych miejscach Opola będziecie zmuszeni do zatrzymania się na liście Ozimska-Żeromskiego 1 maja. Niezmiennie kierowcy mają problem z płynnym przejazdem przez Załódrze. Pogoda się zmieni. Dziś 21, jutro 15 stopni.
17: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Już prawie 16. Agata Chruściek, zapraszam. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole podwyżkowym. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
22: Będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem i zabezpieczeniem.

0: roku życia jak najszybciej.
1: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
2: Domagają się też lepszego dostępu do psychologa, o czym informował Krzysztof Płowecki.
3: SK Opole News.
4: Dorota Sań, kędzierzyn Koźle musi usunąć ponad 1200 ton niebezpiecznych odpadów. Szuka już firmy, która zlikwiduje nielegalne składowiska przy ulicach Portowej i Strzeleckiej. Operacja ma ruszyć w listopadzie. W kuchennych szafkach miał prawie 400 porcji marihuany i mefedronu. Teraz 20-latek z Brzegu ma zarzuty. Grozi mu 5 lat odsiadki. Woda w Jasionej oraz w części Zakrzowa nadaje się tylko do celów sanitarnych. Są w niej bakterie coli. Trzeba korzystać z beczkowozów. Spółka wodociągowa już przepłukuje sieć.
3: Sońca.
5: Sońca.
3: I Koroście.
5: I Koroście.
3: Czyli SK.
5: SK.
3: Radio SK.
6: 2 minuty po 16, mamy czwartek, 8 października i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Podologii.
7: O!
6: I z tej okazji już za chwilę usłyszycie w Radiu SK dowcip zaczynający się od słów: przychodzi ćma do podologa.

0: lubi zapowiadać tę piosenkę, bo tu się wszystko rymuje i czuję się jak raper. Posłuchaj tego. Wanty Kulti Magic Key.
1: Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie. To jest Radio SK, kochani. Co my tam mamy w kalendarzu?
0: Tak, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii. Co to jest podologia przede wszystkim?
1: Podologia to jest nauka o stopach.
0: Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, zakładamy, że tak jest.
1: Podolog to jest ktoś, kto leczy stopy i taka historia, przychodzi ćma do podologa, prawda?
0: Tak.
1: I podolog mówi, w czym jest problem? A ćma mówi, kurczę, przestaje mi się układać, z żoną mi się trochę nie układa, już trochę jesteśmy po ślubie, ona już nie jest właściwie aktywna seksualnie, a też dzieci mam takie, że nie wiem, czy być z nimi dumnym. Syna wywalili ze studiów.
2: O nie.
1: Prawda?
2: No. O raty.
1: Córka złożyła CV do żabki, odrzucili.
2: O ja. No,
1: generalnie jest problematycznie. Jeszcze z teściową mam chorą, ona chyba z nami zamieszka.
2: A.
1: Podolog mówi, no rozumiem, ale dlaczego pan przyszedł do podologa? A ćma mówi, bo światło było zapalone.

0: 17 minut po godzinie 16, słuchacie Radia SK. Za chwilę w Radiu SK finał, kolejny finał konkursu Takie Buty, w którym wy piszecie nam na sk.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego.
1: Ja bym chciał wejść w buty Cezarego Kuleszy na jeden dzień z dwóch powodów. Po pierwsze, zwolniłbym od razu Jana Urbana i zatrudnił José Mourinho. No. A po drugie, myślę, że w butach Cezarego Kuleszy jest bardzo fajnie, bo one same tańczą do disco polo. Znaczy, nie trzeba ruszać nogami.
0: Obawiam się, że one mogą być wywrotne.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
4: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Supergirl. To śpiewa Anna na Club, wiesz?
1: Tak.
0: Wiesz, ona jest Niemką?
1: Tak, mimo że jej nazwisko na Club od tyłu to Balkan.
0: Naprawdę?
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
1: Za 29 minut godzina 17, słuchacie Radia SK i na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść i dlaczego na jeden dzień można wygrać 1000 zł na buciki i w tej sprawie jest z nami Malwina.
0: Cześć Malwina.
3: Cześć.
0: Malwinko, w czyje buty chciałabyś wejść na jeden dzień i dlaczego?
3: No, najbardziej to chyba w Ani Lewandowskiej.
0: Żeby z Robertem poświrować?
3: Nie, żeby... Chciałabym te buty taneczne, żeby zatańczyć baciatę z jakimś przystojnym hiszpanem.
1: Poczekaj, chciałabyś zatańczyć baciatę jako Ania Lewandowska, ale nie z Robertem Lewandowskim, tylko z jakimś tancerzem baciaty?
3: Dokładnie.
0: No i czym to, się różni od oryginału?
1: To jest całkiem zrozumiałe.
0: Wiesz co, no motywacja jest taka, że aż głupio nam odmówić. Właśnie teraz wręczamy ci 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas oraz na wojas.pl.
3: Jezu, super, dzięki.
1: Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze miejsce na żart, Michał? Czy kończy nam się czas?
0: Tak,
1: to ja mam
0: tak.
1: Żart. Bardzo się cieszę, Malwina, że nie chcesz wejść w buty Roberta Lewandowskiego, bo wtedy byś stała w korkach.
0: Bardzo
3: dokładnie.
0: Dobre, bardzo dobre. Ja mam drugi żart, skoro już jesteś w butach Ani Lewandowskiej, to pamiętaj, żeby z tym Hiszpanem wrzucać zdjęcia na Instagrama, dobra?
3: Oczywiście.
0: Pozdrawiamy serdecznie, gratulujemy, trzymaj się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK. Bardzo ciekawa. No dobrze, dziewczyna do gasa. W każdym razie bardzo fajna akcja w Tarnowie. Policja stanęła przy szkole, tam gdzie samochody jeździły nieco za szybko przy tej szkole. Aha. I każdemu kierowcy, który jechał nieco za szybko, wręczała za karę cytrynkę.
1: A czemu cytrynkę?
0: No nie, bo to kwas jeździ.
1: A, bo kwas.
0: Szybko. Chyba tak mi się wydaje, nie? Żeby...
1: No, ale nie wręczali mandaciku za przekroczenie piękności?
0: Nie. Nazywali się cytrynowy patrol.
1: No jeżeli ten cytrynowy patrol działa, to proszę to robić dalej. Jeżeli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że jest mądre i myślę, że to dotyczy właśnie tej akcji.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: Everlasting w Radio SK. Za 5 minut godzina 17 będą newsy, ale wcześniej niezwykle istotny news odcinka. Słuchamy.
1: Tak, proszę Państwa, jazda na hulajnogach elektrycznych to jest jednak inna gęstość. Policja w USA na szczęście zatrzymała dwóch gości, którzy jechali na dwóch hulajnogach elektrycznych, na których ustawili sofę, kanapę normalną skórzaną z salonu i usiedli na tej kanapie i jechali sobie.
0: No ale nikt nie pomyślał na przykład, że to mogli być starsi ludzie i też lubią się przewietrzyć na hulajnogach, ale jednak muszą posiedzieć, bo dla nich nastająco ciężko. Najlepiej oskarżyć, wyśmiać, dać mandat jeszcze.
1: I śmiejesz się ze starszych osób jeszcze, nie?
0: Nie.
1: W sensie ja.
0: Aha. Co chwilę newsy w SC i już. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobido, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
21: Coraz bliżej weekendu i tego pozytywnego myślenia się trzymamy, nawet jeśli właśnie wyruszacie na opolskie drogi. Przestoję w centrum i na Wrocławskiej. Na termometrach 20 stopni. Wieczorem będzie 17 i popada. I zmiana pogody.
19: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
23: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
24: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło. Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
23: Wątek internetowego wyzwania badają służby.

0: tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sań bił swoją matkę kijem. 34-latek spod Kluczborka jest już w tymczasowym areszcie. Grozi mu 5 lat odsiadki. Sprawa wyszła na jaw dzięki anonimowym zgłoszeniom, jakie dostał ośrodek pomocy społecznej. Studenci ze średnią powyżej 4 mogą do jutra starać się o ulgę w opłatach. Za akademik w Opolu można dostać nawet 80%. Zapłaci miasto. Jesień się rozkręca w Mosznej za Kręcą. Kurki rozświetlonej zamkowej fontanny w sobotę i w niedzielę. Ostatnie pokazy wieczorne o 19:20. Po nich zapadnie w sen zimowy.
2: Sońca.
4: Sońca.
2: I Koroście.
4: I Koroście.
2: Czyli SK.
4: SK.
2: Radio SK.
5: To prawdopodobnie ostatni dzień w tym roku, kiedy na temperaturach było dwucyfrowo i dwójka była z przodu. Trzeba się godzić z tym, że idzie Wszystkich Świętych, Cinek. Wiem, twoja żona kupiła już płaszcz, paraduje, będzie gotowa. Moja się jeszcze szykuje, ale mam nadzieję, że wstydu nam nie przyniosą.
6: Czy ty masz nowe palto? Czy wystąpisz w zeszłorocznym?
5: Ja chyba w zeszłorocznym mimo wszystko. Może piękne nikt było. Się nie skapnie.
6: To takie burgundowe.
5: Burgundowe, moje ulubione. Somber, my body isn't ready. W Radio SK teraz. Jeszcze nie teraz, bo się mi zaciął ten sombr. O, teraz.

0: I Know w Radiu SK. Proszę Państwa, odwiedziła nas Pani Jadzia, dobry duch Radia SK. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Jest też z nami cały czas Cinek, czy jakikolwiek duch? No, raczej nie.
2: Bezduszny prowadzący. Ale mam ciekawą wiadomość, proszę Państwa, z Wielkiej Brytanii. Tam został pobity rekord. 65-letni rolnik wyhodował największą dynię wszechczasów. 1295 kg z haczkiem.
0: To chyba nawet ciut więcej od Ciebie, prawda?
2: Ha, ha, ha.
1: Co ty opowiadasz? Cinek jest kawał przystojnego chłopaka.
0: Jadziu, chyba znamy innego Cinka. No spójrz na niego. Nie, serio, spójrz na niego, a Jadzia, popatrz mu w oczy i powiedz, że jest przystojnym kawalerem.
2: To jest stanę seksownie.
1: Przystojny kawał chłopak.
0: No nic.
2: Dziękuję, Jadziu. Jadziu, szkoda, że już nie kawalera.
0: A Jadzia jest, dzisiaj bez okularów. To wiele wyjaśnia. Dziękujemy Ci, Jadziu.
1: Ale jeszcze widzę.

0: Rihanna w Radiu SK. Kochani, 20 minut po godzinie 17. Czytam tutaj o tym, co się dzieje w polskiej reprezentacji piłkarskiej. No i Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, uznał, że Jan Urban jeszcze zostaje na stanowisku selekcjonera. I wiesz, to rozmawiałem z paroma poważnymi dziennikarzami piłkarskimi. I ja mówię, trzeba by zwolnić tego Urbana, nie? Nie zwolnić. I mówią, trzeba by zwolnić. Ale jak ma wybierać następnego Kulesza, to już nie, lepiej niech zostanie Urban.
1: Kto jest następny? Nie mam pojęcia.
0: Może być Michniewicz, może być Brzęczek. Oni w każdym razie boją się wyboru Kuleszy, rozumiesz? Urban ich zdaniem nie jest dobry, ale tak się boją wyboru Kuleszy, że już wolą tego Urbana.
1: Następny będzie Teddy Swims, ale spokojnie, w Radiu SK.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja.
5: Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać.
4: Adela, Ain't in LA.
5: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
5: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomi Markt, twój sklep na co dzień. Dla ciebie i twojej rodziny. Polskie sklepy, polski kapitał. Tomi Markt. Blisko, po prostu.
13: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. Za 27 minut, godzina 18. I Michał, mam dobrą wiadomość.
1: Jaką?
0: Mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci znowu pytanie zadałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mnie pytałeś, w jakim wieku mężczyzna czuje się najgorzej, w jakim wieku jest najsmutniejszy.
1: I ty już znasz odpowiedź na to pytanie?
0: Tak, skonsultowałem się z naukowcami amerykańskimi.
1: Poczekaj chwilę, bo ja chcę najpierw krótką informację, bo ja mam 42 lata. Czy ja ten wiek mam już za sobą, kiedy czuję się najgorzej, czy dopiero przed sobą?
0: Przykro mi, ja mam 43, oba mamy ten wiek przed sobą.
1: Jezu, będzie jeszcze gorzej?
0: Nie mów do mnie Jezu, to po pierwsze. Po drugie będzie. Ten wiek, w którym mężczyzna czuje się najgorzej, jest najsmutniejszy, to 47 lat.
1: Dlaczego tak?
0: Ja się znam, dlaczego potem ma być lepiej.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ale być może, wiesz, to 47 lat to dochodzi do takiego momentu przed 47, że jeszcze ci się wydaje, że jesteś młody, sprawny, urabura, 20-letnie dziewczyny na ciebie patrzą, a w wieku 47 możesz sobie zdawać sprawę, dobra, ten czas już minął, czas się z tym pogodzić i żyć spokojnie.
0: Możliwe, no.
1: Nie biec, nie skakać, nie pocić się, zjeść grilla, odpocząć.
0: A wiesz, kiedy mężczyzna jest najszczęśliwszy?
1: Kiedy?
0: Jak ma 67 lat, bo to jest 6-7.
1: Albo 69, co nie?
0: Dobra, graj piosenkę.
1: Dobra, gram.

0: Taylor Swift, tak jak Suzuki, tylko że Taylor. To jest Radio SK, kochani, i mamy niezwykle durną informację, ale prawdziwą.
1: No, słuchamy.
0: Ale prawdziwą.
1: Słuchamy, co się stało?
0: Burmistrz Siemiatycz kazał pomalować drogę na różowo, bo Skolim przyjedzie różową limuzyną na imprezę z okazji swoich 30 urodzin i pomalowali, mam zdjęcia.
1: Mhm. Skolim jutro skończy 30 lat, także od razu wszystkiego najlepszego. Byliśmy pierwsi. Konrad, pamiętaj.
0: On jest Konrad?
1: Tak, Konrad Skolim, Skolimowski. Wiesz co, burmistrz maruje drogę na różowo. Aha. Wyobrażam sobie, że lokalny dom kultury, który czeka na nowy mikrofon od 2006 roku, jest zachwycony.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zamów taksi 919 Opole jednym palcem. Pobierz aplikację i ruszaj z duchem czasu. Radio Taksi 919. Najstarsza korporacja w Opolu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Bezpłatny i szybki dojazd po klienta. Współpraca z firmami na dogodnych warunkach. Zamów taksi przez aplikację Taksi 919 Opole lub dzwoń 1-919-1. Szukasz pracy? Dołącz do nas. Radio Taksi 919.
10: I po reklamie.

0: If w Radiu SK. Sanita jako rościel, będziemy powoli spadać, ale Michał Hanczak się pojawił. Witaj,
1: obecny.
0: Michale.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co ty dzisiaj zaproponujesz naszym radiosłuchaczom?
1: Zaproponuję m.in. Nowość od Malika Montany, waszego kolegi.
2: No tak, zaliczyliśmy spektakularny wywiad z Malikiem, chętnie posłucham jego piosenki.
1: Ja bez wywiadu po prostu zagram.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
12: BMW. Radość z jazdy.
13: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
14: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
15: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
13: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic. Masaże balijskie, tajskie, Kobidon, Opole, Ozimska 25, Kaskada.
23: Jeszcze 20 stopni w Opolu, docencie tę chwilę, bo żegnamy się z taką temperaturą na długie miesiące. Jutro będzie już tylko 15, a za miesiąc jakieś 8. W najlepszych momentach. Dziś to jeszcze nam pokropi. Wieczorem.
21: Sponsorem programu jest Struxi Developer, oferujący mieszkania i domy w Opolu. Struxi.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu masażu Thai Organic.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj w zawodówce ranił ostrym narzędziem swoich kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy domowej roboty. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole podwyżkowym. Ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy. Za olej napędowy 7 zł i 82 grosze, a to wzrost cen o kolejno 7 i 8 groszy.
1: SK Sport News.
0: Wraca piłkarska ekstraklasa. W ramach 10. kolejki wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płocka, Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duquarta 6-3-7-6. Jego następnym rywalem będzie Nowak Dziokowicz.
1: SK Opole News.
2: Dorota Sanie, tylko 5 dni zostało na zagłosowanie na projekt budżetu obywatelskiego. Do tej pory zrobiło to tylko 8 tysięcy Opolan. Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie zdobyła budowa ścieżki rowerowej.

0: Ta piosenka idealnie pasuje do deszczowego jesiennego wieczoru, prawda? A donosicie mi już od samego początku imprezki, że w wielu miejscach już się rozpadało i ta ładna, złota polska jesień się na razie zakończyła. Gosia, Marek, Piotrek, Szymon, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że wracacie do domu w deszczu. A jeśli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to jest aktualnie gorącej dwudziestki hit numer jeden, czyli najwięcej waszych głosów oni dostali. Dawid Kwiatkowski bardzo z tego powodu się ucieszył.
1: Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos.
0: Ale jutro nowe notowanie, więc wszystko się może zmienić, albo się nic nie musi zmieniać. To od was zależy. Na sk.pl można głosować. A ja dzisiaj z kolei wam oddaję głos, bo przypominam, że od pewnego czasu w imprezce prowadzę tak zwane pozdrowieniowe czwartki. Skoro są owocowe czwartki w firmach, to w Radiu SK będzie pozdrowieniowy czwartek, a więc w imprezce po prostu możecie pozdrowić jak za starych, dobrych czasów w radiu. Kogo tylko chcecie, z jakiej chcecie okazji, może bez okazji, głosówki przyjmuję na Messengerze SK. Tim Berg już teraz. I've been watching you.

0: Jeżeli pamiętacie oryginalną wersję tego kawałka, czyli wersję Shauna Paula, to wcale nie jesteście jeszcze tacy starzy, bo to było raptem 15 lat temu. Cóż to jest 15 lat wobec kredytu hipotecznego na 35, prawda? Riviera, She Doesn't Mind na antenie Radia SK. Dzisiaj w imprezce pozdrowieniowy czwartek, a więc uruchamiam wszelkie możliwe kanały, przede wszystkim Messenger Radia SK, żebyście mogli pozdrowić. Sandra napisała, że swoją przyjaciółkę Aleksandrę pozdrawia, bo właśnie razem malują pokój i Aleksandra w tym pomaga, także potem czekam na jakieś zdjęcia, żebym zobaczył efekty dziewczyny, co tam zmalowałyście przy imprezce. Jest jeszcze Bartek z głosówką. Cześć, dzień dobry. Bartek?
1: Dzień dobry, witam. Chciałbym pozdrowić tutaj moich pracowników z lokalu, którzy tam dzielnie wykonują zamówienia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrowienia, jaki fajny szef. Pozdrowi. Ciekawe, czy da premię. Ale oni na pewno się tam świetnie uwijają i dają radę i nie trzeba będzie przynajmniej wzywać posiłków. Fuka i Vito Bambino, za chwilę.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na ikea.pl.
2: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Mam nadzieję, że niebawem coś nowego od Adele usłyszymy. Na razie Adele i Rolling in the Deep w imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Zapraszam na pokład. Na pokład naszego samolotu, który jeszcze w tym miesiącu na weekend zabierze was w jakieś ładne miejsce. Nie mogę powiedzieć w jakie, bo sam nie wiem i na tym też polega akcja Odlot Ściśle Tajny, że nie wiadomo dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale przygoda będzie zacna, zwłaszcza, że za nią nie zapłacicie, bo zgłoszenia są darmowe i naprawdę płacić nie trzeba. W dodatku można polecieć ze skową ekipą na ten weekend. Różne są sposoby, jakimi przekonujecie naszą ekipę, żeby to do was zadzwoniła. Wiktoria na przykład jako fizjoterapeutka rzuciła porankowej ekipie challenge.
1: Kto z was będzie miał najlżejszą walizkę, wygrywa masaż.
2: Ja wygram!
3: Lubimy mieć wszelkiego rodzaju challenge, więc wydaje mi się, że challenge accepted, co oznacza, że uwaga, pakujcie się, albo się nie pakujcie i lećcie z nami!
2: Wiktoria, czy ty zrozumiałaś komunikat, ten przekaz?
1: Zrozumiałam i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
0: Ja bym na pewno przegrał w tym wyzwaniu. Zawsze mam za duży bagaż. Ale wy możecie wygrać, więc zgłoście się już teraz za darmo przez aplikację Radia SK na smartfony. Jutro ktoś z was być może dołączy do tej ekipy.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
5: Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Take Me Back od Kygo i Robina Schulza w Radiu SK w imprezie przed godziną 19. Dzisiaj pozdrowieniowy czwartek. Nieowocowy, ale pozdrowienia właśnie, więc możecie zostawiać głosówki na Messengerze SK i pozdrawiać kogo tylko chcecie z okazji jakiejś albo bez okazji. Paulina, cześć!
1: A ja chciałam pozdrowić wszystkich rodziców, uczniów klas drugich, którzy właśnie się dowiedzieli, że na jutro dzieci mają zrobić zielnik i którzy właśnie prasują liście żelazkiem. Serdecznie pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.
0: Noc to was chyba zostanie.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
19: Opole na czasie.
20: Jutro najwspanialszy dzień tygodnia, czyli oczywiście piątek, a o 17 w Bibliotece Przykośnego startuje Festiwal Kultur. Tym razem tematem będzie Japonia i będziecie mogli tam zobaczyć wystawę japońskich tatuaży. Będą też pokazy sztuk walki, seanse filmowe, spotkania autorskie czy koncerty. Również o 17, tylko w Bibliotece Przypiastowskiej spotkają się miłośnicy gier imprezowych. Oczywiście możecie dołączyć. A o 19 w Oppo Stand Up z programem zatytułowanym Popis wystąpi syn mojego taty.
18: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
21: Muzyka się żyje.
0: Mamy 19 i mamy Mami. Czy ten kawałek pod tytułem Mami właśnie będzie nas rozgrzewał tej jesieni? To jest tytuł wspólnego singla Malika Montany i 730 Hancho. Jeżeli spodziewacie się rapu, to nie tym razem. Zagram go wam w imprezce za kilka minut i sami się przekonacie, ale najpierw Malik trochę o tym kawałku opowie.
7: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał.
0: Czy ten kawałek buja? Czy może Malik nas buja? No sprawdzimy za kilka chwil. To nie będzie takie zwykłe bujanie się, no bo to będzie prawdziwa imprezowa petarda. Pojutrze Ergo Arena w Trójmieście będzie gościć imprezę pod hasłem Resistance Poland. Swoje sety zagra mocna ekipa, która sprawi, że imprezowicze poczują się niemal jak na Ibizie. Zaprasza Radio SK.
21: Imprezka. Imprezka.
22: Imprezka.
0: Taki klimat rodem z Ibizy by się przydał. No ale na razie zagram spokojnie, romantycznie, jesiennie. Tylko kochaj mnie, tak Zalia zaśpiewa na początek tej godziny imprezki. Potem przyspieszymy z Edem Sheeranem i Tove Lo. Ja nazywam się Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

0: Wait So Long cały czas brzmi doskonale, to Swedish House Mafia w imprezce po raz pierwszy dziś, ale nie po raz ostatni, bo nowość od Swedish House Mafii na pewno jeszcze dziś wieczorem się pojawi. A propos nowości!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!
0: My zawsze w Radiu Esca gramy te nowości, szukamy tych najlepszych i rzeczywiście mamy nawet taki nowy program Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Czwartkowy wieczór, Mati Fuczuło pojawia się w studiu Radia Esca po 23, by wam zagrać to, co właśnie się ukazało albo ukazuje się o północy. I dzisiaj nie będzie inaczej oczywiście, a wśród tych gorących premier, które wam zaprezentujemy, będzie między innymi zapowiedziana nowość od Bambi i BDOS-a, czyli kawałek pod tytułem Cyrk. Bądźcie z nami do późnego wieczora, ale ja wam też teraz coś nowego zagram. Może już mieliście okazję usłyszeć, a może nie, więc będzie to pierwszy raz, kiedy Malik Montana i 730 Hancho w waszych uszach zabrzmi. Michał Hanczak, ja to gram. Mami, już teraz.

0: To Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ktoś mi właśnie napisał na TikToku, że jutro od 7.10 ma szkołę, więc zaraz musi iść spać. Kto to wymyśla takie lekcje tak wcześnie? Też tak chodziłem, ale ja uważam, że o 7.10 to co najwyżej powinien być WF z opcją leżakowania na macie na przykład. O, to by była dobra lekcja. To jest imprezka Weste. Jeszcze się nie kłaćcie, zostańcie jeszcze trochę ze mną, zwłaszcza, że za chwilę między innymi Benson Boom, Sylwia Grzeszczak i możliwość zadzwonienia do mnie i pogadania ze mną na antenie. Można też oczywiście pozdrawiać na Messengerze Radia SK, bo dzisiaj pozdrowieniowy czwartek i jest głosówka od Mateusza, który mam nadzieję za chwilę coś powie. Czekaj, moment. No i oczywiście, że zepsułem, bo tak się tutaj zamyśliłem tą szkołą. Dobra, to Mateusz będzie później, a teraz będzie krótka przerwa.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę.

0: Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Tu imprezka Vesta, Alesso i Nate Smith za nami, I like it. Ja bardzo lubię, kiedy do mnie dzwonicie. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Za chwilę zadam komuś z was pytanie i trzeba będzie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Także najpierw się przedstawiamy. 664-402-302. Ktoś już próbuje? A, ktoś się rozmyślił chyba, bo jednak odłożył słuchawkę. No dobra, spróbujcie. Nie bójcie się mnie, ja jestem bardzo miły i uprzejmy. Halo, dobry wieczór. Kogo tam mamy po drugiej stronie? Chyba nikogo. No to może tutaj, jakby z fotowoltaiki dzwonili, to by się na pewno odezwali. Halo?
1: No halo, halo.
0: Jak masz na imię? Dobry wieczór.
1: No witaj, Michał. Bartek po tej stronie. Fajnie, że się udało w końcu dodzwonić.
0: Witam cię serdecznie. Bartek, no to czynność, którą robisz po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bujam się.
0: Bo to ja muszę dopytać, ja przepraszam bardzo, od czegoś się bujasz, od jakichś obowiązków, czy nie, na czymś?
1: Akurat, no, może ze stałego zajęcia nie mam, ale bujam się do swoich ulubionych hitów, które słyszą u was.
0: O Boże, proszę, jaka wazelina poszła! A że ja jestem przekupny, to dostaniesz ode mnie eskowe gadżety za to.

0: Liwka, poza tobą nic na antenie Radia SK przed 20. No tak na pewno do swojej byłej Mateusz nie zaśpiewa.
1: Witaj Jestko, chciałbym pozdrowić swoją byłą i powiedzieć niech żałuje. Wygrałem 100 w zdrapkę. Gdyby została, to byśmy teraz poszli do takiej restauracji, gdzie mało kto może sobie na takie rarytasy pozwolić.
0: Stuwa? No powiem szczerze, że to pewnie chodzi o 100 tysięcy, skoro tutaj tak na bogato. No ale nawet jeżeli to jest po prostu stuwa, to naprawdę ta dziewczyna musi teraz bardzo żałować, że się rozstaliście. Przecież ten chłopak, ten Mateusz, który się na antenie pojawił, to jest lepszy niż szóstka w Totka.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
2: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
6: Opole na czasie.
7: Dorota Senie, lalkę już widzieli? Pytanie, którą ta najnowsza leci w opolskich Heliosach, ale nie tylko Łęcka i Wokulski tam okupują salę. Jest też Brad Pitt w Sercu dziczy. Są też pokazy filmów w ramach opolskich lam, a w piątek gala finałowa festiwalu w Solarisie o 19. W sobotę będzie Queen i specjalne pokazy koncertów w Budapeszcie. Army na koncert BTS muszą poczekać do 25 października.
5: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
8: Muzyką się żyje.
9: Kolejne karty przyszłorocznego openera odkryte. Do line-upu tego festiwalu dołączyli dziś kolejni artyści. To m.in. Ellie Goulding, artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Wesce gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem czy Illenium. Do line-upu dołączyła także grupa Five Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać m.in. z hitu Young Blood. Do Polski wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się naprawdę coraz głośniej. Wczoraj w imprezce grałem też jej kawałek pod tytułem And in LA. No i ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Sanach wyda drugą część winyla z zapisem niektórych hitów w wersji live. 30 października ukaże się kolekcjonerski krążek z 5 piosenkami nagranymi podczas jej występów na PGE Narodowym w zeszłym roku. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. SK Music Tour jesienią? Tak jest, i to nad polskim morzem. 14 listopada w hali Millennium w Kołobrzegu odbędzie się jeszcze jeden koncert z tego cyklu, a rządzić będzie rap. Na scenie wystąpią m.in. Fukaj i Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
10: Imprezka.
9: Mam nadzieję, że eskowe koncerty to jest okazja, której nigdy nie odpuszczacie, a za chwilę o innych okazjach, których nie odpuszczacie, jeszcze pogadamy i będę miał za to kasę na zakupy. Bądźcie czujni, jeżeli zgłosiliście się na sk.pl, a ja nazywam się Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką.

0: A ciekawy jestem, czy w ten weekend będzie jakieś wesołe bum, bum, bum.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel sklepu Amazon.pl.
0: U Sylwii. Sylwia, czy to zdanie magiczne, o którym napisałaś na SK.pl, padło przed tym weekendem, czy nie?
2: Nie, niestety jeszcze nie czekam. Mam nadzieję, że dziadek słucha.
0: No jeszcze jest szansa, bo jutro jest piątek. Przypominam, że weekend zaczyna się w Esce. Od 9 będziemy z Kasią Węsierską was w weekend wprowadzać. Ale no właśnie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczasz?
2: Nie odpuszczam i myślę, że wszyscy rodzice się podpiszą dwoma rękami pod tym. Nie odpuszczamy okazji, kiedy dziadkowie mówią, bierzemy chłopców do siebie. Takich okazji nigdy.
0: No właśnie, jak jest ta chęć ze strony babci, dziadków, to trzeba korzystać i te dzieci tam sprzedać na dzień czy na weekend i zrobić coś dla siebie wtedy, tak?
2: Tak.
0: Sylwia, no tak. Ja absolutnie to rozumiem, mimo że nie mam dzieci, ale jestem empatyczny i rozumiem. I dlatego, że jestem empatyczny i sympatyczny, to 300 do wydania na Amazon.pl dla ciebie. Może właśnie na coś, co się też przyda w taki wolny, luźny weekend bez dzieci.
2: Prawda? Na przykład bałki i farba. Prawda?
0: Ja to myślałem, że sobie gdzieś, nie wiem, pojedziecie i potrzebujesz na przykład ładnego stroju kąpielowego na wyjazd, a ty tutaj o robocie. No dobrze, no. Każdy wybiera przyjemność, jaką lubi.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sklepu Amazon.pl.

0: Mam swoją odpowiedź na owocowe czwartki w korporacjach. Tobi, Romeo i Fly High już za nami w imprezce Hanczak. Z tej strony to jest Radio SK. Tu w imprezce mamy pozdrowieniowe czwartki. Kiedy to na Messengerze Radio SK możecie zostawić głosówkę z pozdrowieniami dla kogoś albo dla siebie, bo okazuje się, że swoją własną okazję też warto świętować i bardzo dobrze, Grzesiek.
1: Dziś są moje urodziny, także życzycie mi wszystkiego najlepszego.
0: Grzesiek, oczywiście, że życzymy. Masz urodziny tego samego dnia, co z Kolim, dlatego życzę ci, żeby ktoś dla ciebie też przemalował chodnik i drogę na różowo. I żebyś miał swoje parówki, stację benzynową i majtki. Rag & Bowman za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.

To Imagine Dragons na antenie Radia SK. Dan Reynolds, czyli lider tej grupy, wrócił do puli. To znaczy po 4 latach znowu jest singlem, także dziewczyny, trzymam kciuki. No może którejś z was się uda do niego jakoś dotrzeć. 15 minut nam zostało do godziny 21. Ja teraz docieram do wręcz prehistorycznych czasów. Nie wiem, czy kojarzycie, czym Polska żyła 25 lat temu. No bo wiadomo, że teraz część Polski żyje pizzą Książula. Ale 25 lat temu emocjonowaliśmy się zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy kojarzycie ten dźwięk. O, czy już wam ta nutka coś mówi? A teraz jak zagram, o... Tak, tak. To jest fragment czołówki Big Brothera. No i rzeczywiście tego Big Brothera po 25 latach jeden z takich sentymentalnych portali mi ostatnio przypomniał i pokazał m.in. SMS, bo można było wtedy za grube pieniądze zamówić sobie taki serwis SMS-owy, który polegał na tym, że dostawaliśmy SMS-y z wiadomościami, co dzieje się w domu Wielkiego Brata, żebyśmy byli na bieżąco. No i na przykład taki jeden przytoczony SMS brzmiał: Monika bierze prysznic, mężczyźni stanęli w drzwiach, żeby ją podglądać. Koniec SMS-a. I tak sobie myślę, że no, kiedyś to były naprawdę te alerty RCB jakieś takie inne.

Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, mam nadzieję, że ten hit sprawił wam trochę uśmiechu i radości. Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Leaky Lee przed godziną 21 w imprezce. Jeszcze dzisiaj przed nami wszystkie hity zaczynają się Weste, czyli program pełen nowości. Od 23 Maty Fuczuło będzie je wam grał i tuż po premierze zagra wam na pewno gorący duet. Już rozgrzewa internet Bambi i BDOS, czyli cyrk. Jak to brzmi? Będziecie mogli przekonać się słuchając nas dzisiaj wieczorem, więc za wcześnie się spać nie kładźcie. A że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wzroku, no to ja już dalej siebie w pracy dzisiaj nie widzę. Takie mam problemy ze wzrokiem. Widzę sobie. Wrócę jutro po 9 z Kasią Węsierską i będziemy razem zaczynać weekend. Hanczak, do usłyszenia.

0: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
9: Opole na czasie.
10: W niedzielę czekają nas wielkie sportowe emocje. W Stegu Arenie siatkarki Unii Opole podejmą ekipę z Bielska-Białej. Czy tym razem pokażą pazur? Przekonamy się w hali przy Oleskiej. Początek meczu o 15. Natomiast w Itaka Arenie piłkarze Odry Opole zmierzą się z Miedzią Legnica. I to goście są faworytami tego spotkania, bo po 9 kolejkach zajmują wysokie 5 miejsce, a niebiesko-czerwoni są na 14 pozycji. Pierwszy gwizdek o 20.15.
8: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
2: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
3: Cześć, cześć.
4: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
4: wielkie,
5: bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
4: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
4: Okay.
5: Że ja chciałbym.
4: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
4: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
4: to nie ma czegoś tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
4: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
4: Rozumiem, a to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
4: No i mam takie pytanie, przecież nie. Je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
5: Nie wiem,
4: na przykład nie bój się. Na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
5: To na pewno, bo to jest droga i ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie, więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy i dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne, używam tego słowa płytkie i się nie boję i tak powiem jeszcze raz po prostu.
4: Wow, rzadkie to jest.
5: Ale
4: wiesz?
5: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem, nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
4: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek? Że pamiętasz siebie
5: młodego?
4: Ja jestem
5: z tego samego roku, co ten numer wyszedł. Więc nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
4: Tak.
5: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
4: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
5: tak,
4: i wszystko się... Jak
5: musiał.
4: Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
5: Manifestacja.
4: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
5: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
4: Okay.
5: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
4: To prawda,
5: a teraz
4: to
5: docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
4: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
5: Skupienie.
4: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
5: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
4: Tak.
5: No to jest absurd.
4: No i byłeś tam
5: no
4: i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
5: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mm-hmm. Ale tak a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. Tak. I jest jeden film, który przedstawia cały set, okay. I mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
4: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
5: całość
4: będzie.
5: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
4: Nic
5: tak?
4: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat nieco inny niż ten poprzedni.
5: Myślę, że w taką, mm-hmm. po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać, mm-hmm. i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą, więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
4: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód, i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
4: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
4: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
4: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się nabicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
5: Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
4: Okay,
5: Imperator.
4: No. Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może. Masz coś takiego?
5: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
1: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony.
0: SK Opole News.
3: Dorota Sań, dostarczyciele poczty, łącznicy, a nawet sportowcy, mowa o gołębiach, których w Opolu z roku na rok przybywa. Szacuje się, że w mieście żyje ich już nawet kilkadziesiąt tysięcy. O ich plusach i minusach opowie nasz gość Grzegorz Oluś z Fundacji Koło Natura.
0: SK Opole.
6: Czy w samym Opolu oczywiście najczęściej spotkamy gołębia skalnego, zwanego miejskim. I jego tutaj będzie ładnych kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy. Były robione takie badania we Wrocławiu, gdzie oszacowano liczbę gołębi miejskich chyba na 80 tysięcy. Natomiast jeszcze w samym Opolu możemy spotkać grzywacza. To jest gołąb, który jeszcze ładnych parę dekad temu był takim dzikim gołębiem i on stronił od ludzi. Natomiast od niedawna gniazduje właściwie na każdym skwerze parku w Opolu. To jest taki ładny, duży, kolorowy gołąb. Większy od tego miejskiego. No i mamy jeszcze sierpówki. Starsi ludzie nazywają je synagorlicą turecką. I taki szary, delikatny, z charakterystycznym czarnym sierpem na taką obruszką jakby na szyi.
7: Łatwo je rozpoznać? Czy bo dla większości osób gołąb to po prostu gołąb?
6: No nie no, można je rozróżnić zarówno po wyglądzie, jak i po gnieździe oraz głosie, no bo powiedzmy każdy gołąb grucha, ale w swój charakterystyczny sposób. Może być problem z rozróżnieniem wybranych odmian gołębia miejskiego i siniaka, bo one są podobnych rozmiarów i podobnego takiego koloru. No a zważywszy na to, że gołąb miejski jest, bywa też gatunkiem takim hodowlanym i on ma różne fikuśne odmiany, różne pióra, umaszczenie, kolor, no to wybrane formy tego gołębia miejskiego mogą być podobne do śniaka, tym bardziej, że czasami zdarza się, że one gdzieś tam na obrzeżach miast i pól tworzą wspólne stada. Natomiast tak, to raczej nie powinno być problemu z ich odróżnieniem.
7: A tych gołębi na Opolszczyźnie przybywa, czy jednak widzimy tendencję spadkową?
6: To zależy którego. Jeśli chodzi o gołębia miejskiego, to on ma stabilną populację. No i to oczywiście jest kość niezgody na osiedlach. Czytaj, starsi ludzie z reguły bardzo lubią dokarmiać te gołębie. Innym to przeszkadza, w szczególności posiadaczom balkonów, gdzie te gołębie powiedzmy zostawiają to, co wcześniej zjadły, w formie wiadomo jakiej. I on się ma dobrze i ta populacja jest stabilna. Natomiast jeśli chodzi o gołębia grzywacza i sierpówkę, to ich przybywa. No, sierpówka w ogóle pojawiła się w Polsce parę dekad temu. I bo to jest taki gołąb charakterystyczny raczej dla południa Europy i Bliskiego Wschodu. I on tutaj sobie świetnie radzi, być może dlatego, że jest klimat trochę łagodniejszy i widać ekspansję i przybywanie tego gołębia. No, podobnie z gołębiem grzywaczym, który zasiedla teraz takie niegdyś niekojarzone z nim siedliska właśnie synantropijne w centrach miast. Natomiast jeśli chodzi o turkawkę i siniaka, te gołębie charakterystyczne dla lasów, to raczej mają tendencję spadkową. No i jest to tutaj takie pole do dyskusji naukowej, co jest tutaj przyczyną.
7: No to ten gołąb miejski, bo to jest ten najpopularniejszy, to taki dobry sąsiad, czy wręcz przeciwnie, denerwujemy się, gdy go spotkamy?
6: Znaczy zależy, kogo spytamy. Zwracam uwagę, że w Polsce przecież jest Związek Hodowców Gołębi i zapewne dla tych osób no to jest cudowne zwierzę, w którym można się zakochać i to jest pasja na całe życie. Istotnie pod względem takim ras tych gołębi i plastyczności tego, co można uzyskać, no to wydaje się być ciekawym gatunkiem. Pod kątem przyrodniczym, no mam mieszane uczucia co do tego gatunku. Czy widzę tutaj pewną sprzeczność, w szczególności w przestrzeni miejskiej, jeśli chodzi o te gołębie, które nie są hodowlane, ale one są po prostu takie, jest to forma niegdyś udomowiona, która zdziczała, przystosowała się do życia w mieście. Właściwie tutaj powiem, że tak między szczurem a gołębiem za dużej różnicy nie widzę, poza tym, że gołąb lata, a szczur biega. I dziwne, bo szczury trujemy, a z gołębiami jest różnie i raczej je dokarmiamy, prawda? Więc mamy jako społeczeństwo, staram się patrzeć na to z boku. Mam jakieś takie ambiwalentne do tego podejście. Część osób nie cierpi tych gołębi. Są badania, wedle których dla części starszej, seniorów, starszej części naszego społeczeństwa dokarmianie gołębi i kontakt z tymi zwierzętami w przestrzeni miejskiej bywa jedynym lekiem na samotność. Więc rzeczywiście trudno zero-jedynkowo ująć tego ptaka pod kątem, czy on jest potrzebny, czy niepotrzebny. Faktem jest, że te gołębie w takiej ogromnej masie zagospodarowują odpadki, które wyrzucamy. Tak? Te gołębie zjadają różne resztki jedzenia, przez co czyszczą właściwie miasto. Oczywiście, one to później zamieniają w ptasie guano, ale tego ptasiego guana już nie zjedzą. Istotny minus, jeśli chodzi o gołębie miejskie, no to one są takim rezerwuarem dla ektopasożytów, dla kleszczy zwanych obrzeszkiem. To są takie kleszcze miękkie. No i póki te mają na kim żerować te kleszcze, no to one się trzymają tych gołębi. Natomiast podczas remontów, gdzie te gołębie bytują i zaślepi się miejsca, dokąd one normalnie wlatywały, to te populacje tych obrzeszków, one później szukają sobie żywicieli i mogą wchodzić przez jakby szczeliny w dachu, szpary, wentylację do naszych mieszkań i mogą nas ugryźć, a one są wektorem różnych odzwierzęcych chorób. Więc pod tym kątem raczej gołąb nie jest tutaj mile widzianym gościem. Natomiast on jest od lat i przypuszczam, że zostanie. Dla mnie jako przyrodnika jest zastanawiające, jak te liche gniazda złożone z czterech patyczków na krzyż, gdzie te gołębie właściwie rozmnażają się już teraz przez cały rok. I jak ten gatunek daje sobie radę? Nie wiem, ale daje sobie radę, tak? I jego nie ubywa, więc prawdopodobnie będzie nam towarzyszył jeszcze przez lata.
7: Ja słyszałam kiedyś takie powiedzenie, że jak gołąb sobie już upatrzy miejsce, właśnie z tych czterech przysłowiowych patyczków zrobi to gniazdo, to już nie chce odpuścić tego miejsca, szczególnie jak złoży tam jaja.
6: Czy tak? Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że wszystkie gołębie w Polsce objęte są ochroną, gołąb miejski ochroną częściową. To znaczy, kiedy buduje już gniazdo i złoży jaja, no to w świetle prawa nie można tych jaj usuwać i trzeba mu pozwolić dokończyć ten lęk. Natomiast po zakończonych lęgach to gniazdo można usunąć, no i ewentualnie można wdrożyć takie działanie, jeśli ktoś nie chce mieć gołębi na balkonie czy na parapecie, no żeby zniechęcić tego ptaka, żeby tam nie gniazdował. To znaczy, porządek na balkonie sprawia, że tych gołębi nie będzie. Jak będziemy trzymali rupiecie na balkonie, no to ten gołąb chętnie wykorzysta wszelkie tego typu jakieś szczeliny, szpary, jakąś przestrzeń między pudłami na balkonach. Więc jeśli nie chcesz mieć gołębia, zadbaj o porządek na swoim balkonie. Są takie rozwiązania, no niestety niektórzy je dalej stosują pod tytułem kolce na parapetach albo na jakichś fragmentach budynków, żeby zniechęcić te gołębie do siadania. Tutaj, jeśli chodzi o kolce, to uważam, że lepiej stosować innego typu zabezpieczenia, chociażby pod kątem niech będą parapety, albo może być taka blacha położona pod kątem, tak żeby gołębiom nie było wygodnie siadać, żeby one się zsuwały. Wtedy mamy pewność, że tym ptakom oraz wszelkim innym ptakom, które na chwilę chciałby usiąść na parapecie, no przecież nie tylko są gołębie, nie stanie się krzywda, się nie ponakłuwają, się nie poranią, więc to jest takie etyczne rozwiązanie, a jednocześnie bardzo skuteczne, bo niestety te kolce to raz, że mogą poranić ptaki, a dwa, one średnio z ich skutecznością, to zapraszam na osiedle AK, tam w pobliżu wybranych sklepów, gdzie na wysokości 2 metrów są takie kolce, a i tak tam gniazdują nawet te gołębie, więc no, są różne metody, można stosować takie siatki, oczywiście za zgodą regionalnego dyrektora ochrony środowiska, to administracja powinna rozwiesić takie siatki, które uniemożliwiają tym ptakom, powiedzmy, przysiadywanie na parapetach czy na balkonach, bo jakby też rozumiem tę część społeczeństwa, która no po prostu nie chce mieć tych gołębi, tak? Raz, że no umówmy się, one, no to nie są czyste ptaki, w porównaniu na przykład nie wiem, do wróbli czy do jeżyków, które dbają o czystość wokół własnego gniazda, no to te ptaki tak średnio z tym mają i po prostu trzeba sprzątać po nich, więc no można stosować takie rozwiązania, żeby no sobie poleciały i złożyły jajka gdzie indziej.
7: A jeśli chodzi ogólnie o gołębie, no to są mądre zwierzęta, no bo wie pan, mieliśmy też gołębie kiedyś pocztowe, to inny rodzaj gołębi, ale były i mówiło się, że naprawdę to są mądre zwierzęta.
6: Czy trzeba było zdefiniować, co mam na myśli mądrość, tak? To nie jest mądrość ludzka, bo ptaki słabo liczą, no raczej nie rozwiążą podstawowych zadań matematycznych, więc możemy powiedzieć głupie, albo ten ptasi mużyk. Natomiast ptaki mają szereg takich przystosowań i takich zdolności i zmysłów, które nam są niedostępne, jak zmysł geomagnetyczny, jak rozróżnianie większej palety kolorów niż my, więc z ptasiego punktu widzenia też mogły powiedzieć, kurczę, ale ci ludzie jacyś tacy niezorientowani zupełnie jak dzieci we mgle. No gołąb, w sensie zwierzę nie musi być mądre, ono ma być skuteczne. Jeśli ten gołąb się utrzymuje, ma tak dużą populację, pomimo tego, że może na niego polować, no powiedzmy jastrząb, może na niego zapolować teoretycznie krogulec, kuny, koty, więc no, ludzie też często nie sprzyjają tym gołębiom, a mimo wszystko jest on w naszych miastach, to znaczy, że jest skuteczny. Jeśli skuteczny będzie synonimem mądry, no to okej, to nawet plus dla niego, tak? Osobiście jako przyrodnik ja bardzo lubię zwierzęta i cieszę się z szerokiej bioróżnorodności. Fajnie, że mam 5 gatunków gołębi, natomiast jak ktoś mnie spyta, czy chciałbym mieć gołębia skalnego na swoim balkonie, raczej nie chciałbym. Natomiast będąc zupełnie obiektywnym, ten ptak jest skuteczny.
7: A czy da się powiedzieć jakieś, nie wiem, 3 pozytywne i negatywne cechy gołębia?
6: No to tak już żeśmy rozmawiali, tak? On czyści, sprząta. Te gołębie mogą być ładne, to jest kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje. Istotnie gołąb, nawet miejski, jak popatrzeć na niego w takim świetle padającym z boku, to te jego pióra mienią się różnymi kolorami. On wcale nie jest taki szary, jakby się wydawało, ale tam znajdziemy i fiolety, i róże, i zielenie. Więc pod tym kątem okej, okay, to może być nawet ładny ptak. No co jeszcze? No on stanowi pewne ogniwo w tym tak zwanym łańcuchu troficznym, czy tym łańcuchu pokarmowym, tak? No bo może być zjedzony przez kogoś i stanowi wtedy bazę żerową dla innych, dla, nie wiem, no wybranych ornitologów, może ciekawszych gatunków, więc to też jest jego rola. Tak, natomiast myślę, że w jakichś większych superlatywach to mógłby się o gołębiu miejskim wypowiedzieć hodowca, który poświęca temu całe swoje życie.
7: A negatywy?
6: No to tak jak żeśmy mówili, no może być wektorem różnych chorób odzwierzęcych, no trochę brudzi i ewentualnie co? Nie wiem, no grucha. Jednym to się może podobać, a innym średnio, w szczególności kiedy to robi w sposób taki natarczywy od samego rana. Ktoś chciałby na przykład się wyspać przy uchylonym oknie i ten go nie pozwala, ale no do pewnych rzeczy trzeba się przyzwyczaić i jakoś, no nie wiem, jakoś się odnaleźć w tym.
7: Gdzie tych gołębi w Opolu spotkamy najwięcej? W centrum, tak jak w Krakowie, czy jednak właśnie może na tych największych osiedlach, bądź jeszcze gdzie idzie?
6: Czy Kraków jest taki charakterystyczny, w ogóle centra dużych miast, gdzie te gołębie tam sobie znajdują miejsce, czy Opole należy do tej ligi? Właściwie chyba nie. Nie mamy jakichś takich stad gołębi charakterystycznych dla opolskiego rynku czy okolicy ratusza. Więc żebyśmy wpadli w kompleksy, nie jesteśmy chyba dużym miastem. Wiem, że w innych miastach no, trwają różne programy nad tym, żeby te gołębie jakby ograniczyć tą populację. Są prośby, żeby nie dokarmiać gołębi w Krakowie. Gdzieś w wybranych miastach zachodniej Europy próbuje się ograniczyć, stawiając tak, jakby pod kontrolą trzymać te gołębie. Robi się specjalne gołębniki dla nich. Podejmuje jajka. No, strasznie droga zabawa. Nie wiem, czy to jest skórka warta wyprawki. Natomiast w Opolu na pewno są obecne na wszystkich dużych blokowiskach, no bo gołąb skalny. Co prawda to jest forma miejska i my się przyzwyczailiśmy do tej nazwy gołąb miejski, ale jakby pierwotnie to był gołąb, który gniazdował na skałach. No i te blokowiska, te bloki z wielkiej płyty, to są dla niego pewnym takim ekwiwalentem tych skał. Dlatego on potrzebuje w miarę wysokich budynków, chociaż tak jak powiedziałem, jest skuteczny, dosyć plastyczny i gniazduje właściwie na wysokości 2 metrów nawet, więc ja już się gubię nawet sam z tym gołębiem. Jestem wszędzie, na pewno w pobliżu naleśnikarni, no tam gdzie powiedzmy może coś uszknąć, ktoś mu tam coś nasypie, no w pobliżu ogrodu zoologicznego, bo on wie, że może zlecieć tam, gdzie inne zwierzęta nie dojedzą jakieś karmy i sobie to zagospodaruje. No więc no są te gołębie, no, co zrobić? No, wszędzie jest ich pełno. No.
7: Chociaż powinniśmy je dokarmiać, to już tak zbliżając się do końca, czy zostawić je w spokoju i niech jedzą te resztki jedzenia i sprzątają to miasto, chociaż troszeczkę.
6: Czy jeśli słuchają nas osoby dokarmiające ptaki, bo już przerabiałem to wielokrotnie. Po pierwsze, bardzo fajnie, że komuś zależy na tych mniejszych ptaszkach i super, że ktoś poświęca swój czas i pieniążki na to, żeby im pomagać. To jest bardzo dobre. Natomiast proponuję robić to z głową. Po pierwsze, lepiej sypać ziarna, aniżeli chleb. No to chleb okej, okay, też jest w porządku, byleby nie spleśniały. Tylko pamiętajmy, że nie tylko gołębie będą to jadły, ale szereg innych gatunków. Kiedy dokarmiać? Tylko podczas srogiej zimy. Nie ma sensu dokarmiać tych ptaków, czy tych nawet gołębi w ciągu całego dnia. To jest po prostu bez sensu. Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, pomagać gołębiom w okresie takim wiosenno-letnim, to zdecydowanie lepiej jest wystawić nie za głęboką tackę z wodą. Można po środku postawić kamień, żeby ta tacka nie została przewrócona przez wiatr. Jednocześnie, żeby różne ptaki, nie tylko gołębie, mogły z tego korzystać. Bo faktem jest, że w ostatnich latach mamy do czynienia z takimi okresami, gdzie na przykład przez 3-4 tygodnie nie pada deszcz. I to dotyczy nie tylko gołębi, ale wszystkich innych ptaków. Brakuje im wody. I taka pomoc z naszej strony pod tytułem nie sypanie chleba, ale wystawianie tacki z wodą, to jest pomoc nie tylko dla gołębi, ale też wszelkich innych gatunków i można wtedy fajnie podpatrywać, co tam przylatuje i pije z takiego poidełka. Więc serdecznie namawiam.
3: Naszym gościem był Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury. O gołębiach w Opolu wiemy już prawie wszystko i może bardziej przychylnym okiem teraz na nie spojrzymy.
0: SK Opole News.
8: Ulica Oleska w Opolu wydaje się zwykłą, długą ulicą, ale kiedy ktoś się zaczyna o niej opowiadać, nagle wychodzi z tego mała historia miasta, prawda?
9: Dokładnie tak, bo to jedna z najdłuższych i najważniejszych arterii Opola, od lat prowadząca ruch w stronę Olesna. Jej dzieje pokazują, jak zmieniało się miasto, a przed rokiem 1945 nosiła nazwę Rosenberger Strasse.
8: Na pierwszy rzut oka widać, że jest niemal idealnie prosta, jak narysowana od linijki, więc od razu pojawia się pytanie, czy to przypadek, czy efekt konkretnego planowania urbanistycznego.
9: To zdecydowanie efekt planowania, bo Oleska była klasyczną ulicą wylotową, ważnym traktem łączącym Opole z okolicznymi miejscowościami i samym Olesnym.
8: Kiedy ktoś jedzie Oleską dzisiaj, ma wrażenie, że przejeżdża przez kilka różnych światów, od ścisłego centrum aż po granice miasta.
9: Start jest przy dzisiejszej Galerii Solaris, a stamtąd Oleska prowadzi obok gmachu Głównego Uniwersytetu Opolskiego i kluczowego, trzypoziomowego skrzyżowania, które powstało kilka lat temu i kosztowało około 200 milionów złotych, pokazując, jak ważna jest ta ulica dla codziennego życia i układu drogowego Opola.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Opole.
8: To skrzyżowanie robi wrażenie, bo widać tam estakady, wiadukty, różne poziomy ruchu i od razu czuć, że miasto próbowało rozwiązać problem korków. Po chwili po jednej stronie widać wieżę ciśnień, a po drugiej stary stadion Odry Opole, więc z nowoczesnej infrastruktury przenosimy się w bardziej nostalgiczną przestrzeń.
9: Ta wieża to piękny industrialny akcent, a stary stadion Odry to miejsce pełne sportowych emocji i wspomnień kibiców, związanych z klubem, który przez lata był jednym z symboli miasta.
8: Dochodzi jeszcze mural z Antonim Piechniczkiem, który nie jest zwykłą dekoracją, tylko hołdem dla trenera ważnego w historii polskiej piłki.
9: Ten mural stał się nieformalnym znakiem rozpoznawczym okolicy. I pokazuje, że Oleska to nie tylko asfalt i pasy ruchu, ale także sztuka uliczna i pamięć o ważnych postaciach.
8: Kawałek dalej pojawia się Stegu Arena oraz kompleks boisk Toyota Park, więc ta ulica zamienia się w oś sportowego życia miasta.
9: Ten fragment Oleskiej pokazuje, jak miasto inwestuje w infrastrukturę sportową, tworząc w jednym ciągu obiekty dla profesjonalistów i amatorów.
8: W pewnym momencie ulica dochodzi do skrzyżowania, które łączy część osiedla Chabrów i osiedla Armii Krajowej, dawniej ZWM, więc znowu zmienia się charakter otoczenia na typową zabudowę mieszkaniową.
9: To skrzyżowanie spina dwie duże części miasta i pokazuje, jak Oleska przenika przez różne warstwy urbanistyczne. Od centrum, przez kampus i obiekty sportowe, aż po rozległe osiedla współczesnego Opola.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Opole.
8: Kiedy ktoś jedzie dalej, miasto przerzedza się. Pojawia się więcej zieleni i domów jednorodzinnych. Aż w końcu wjeżdża do Gosławic, spokojnego przedmieścia, gdzie Oleska spotyka się z obwodnicą i kończy się Opole, a w Zawadzie ulica zmienia nazwę na Opolską.
9: Przy Oleskiej jest stacja Opole Wschodnie, gdzie po II wojnie światowej wysiadły tysiące polskich obywateli z Kresów Wschodnich, dla których ta ulica stała się jedną z pierwszych ulic nowego, niepewnego, ale pełnego nadziei życia.
8: Dla wielu z nich ten peron, ten dworzec i ta ulica były pierwszym obrazem nowego domu, początkowo obcego, który z czasem stał się miejscem, gdzie zakładali rodziny i budowali codzienność od zera.
9: Dzisiaj na dworcu Opole Wschodnie jest tablica pamiątkowa, która przypomina o tamtych wydarzeniach i ludziach z Kresów, dzięki czemu zwykła stacja i zwykła ulica zyskują wymiar historycznej pamięci.
8: Kiedy zna się tę historię, przejazd Oleską przestaje być tylko codzienną drogą, bo każdy fragment trasy opowiada o rozwoju miasta i o bardzo trudnych losach ludzi.
9: Oleska staje się wtedy osią, na której widać, jak Opole rosło i modernizowało się, a każdy jej odcinek niesie inne emocje i opowieści.
8: Można więc powiedzieć, że przejazd od Solarisa przez Uniwersytet, Stadion, Stegu Arenę, Osiedla, Gosławice, aż po Zawadę, to nie tylko kilka minut w samochodzie, ale mała lekcja lokalnej historii, która dzieje się tuż za szybą.
9: Bo ulica Oleska pokazuje, że nawet zwykła, prosta droga może być przewodnikiem po przeszłości i teraźniejszości miasta.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Opole.
8: Numer 51 przy ulicy Oleskiej w Opolu brzmi jak zwykły adres, a jednak w lokalnych rozmowach pojawia się jak nazwa osobnego świata. Więc co tam właściwie jest tak wyjątkowego?
9: To adres, pod którym przez dziesięciolecia biło piłkarskie serce Opola. Stadion z czasów niemieckiego Opeln, po wojnie dom nowo powstałej Odry Opole, odtąd nierozerwalnie związany z historią klubu.
8: Odra Opole i Oleska to dla wielu jedno pojęcie, więc kiedy ten stadion po raz pierwszy zobaczył piłkę na poziomie ekstraklasy?
9: Na początku lat 50., w 1953 roku, gdy drużyna grała jako Budowlani Opole. Pierwszy domowy mecz w elicie zakończył się porażką, 1-2, z Gwardią Warszawa. Ale entuzjazmu kibicom nie odebrał, a na pierwsze zwycięstwo u siebie czekano do 9. kolejki, kiedy Odra pokonała 3-2 CWKS Warszawa, dzisiejszą Legię.
8: Wygrana z zespołem, który później stał się jedną z największych marek polskiej piłki, musiała smakować wyjątkowo, a stadion pewnie dudnił od dopingu.
9: Ten stadion zapisał się też w historii europejskich pucharów. W sezonie 1977 i 1978 Odra zagrała tam w pucharze UEFA z FC Magdeburg przy około 20 tysiącach kibiców, przegrywając 1-2, a honorową bramkę zdobył Józef Kloze, ojciec Mirosława Kloze.
8: I nagle lokalna opowieść z Oleskiej łączy się z wielką piłką międzynarodową, bo nazwisko Kloze kojarzy się z Mistrzostwami Świata, a jego ojciec strzelał gole właśnie w Opolu.
0: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
9: Stadion przy Oleskiej numer 51 był miejscem ważnych wydarzeń reprezentacyjnych, bo 17 kwietnia 1985 roku zagrała tam reprezentacja Polski Antoniego Piechniczka, która pokonała Finlandię 2-1.
8: Mecz kadry narodowej w Opolu to musiało być ogromne święto, bo na tym samym boisku, na którym na co dzień grała Odra, pojawili się piłkarze z orzełkiem na piersi, prowadzeni przez trenera, którego nazwisko w mieście do dziś budzi duży szacunek.
9: W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stadion był też sceną wydarzeń politycznych, bo w 1970 roku odbyły się tam obchody pierwszomajowe, a rok później centralne dożynki z udziałem Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza, które miały pokazać sukcesy wsi i rolnictwa.
8: Zamiast piłkarzy pojawiały się wtedy pochody, sztandary, przemówienia i oficjalne delegacje, więc Oleska stawała się sceną politycznego teatru tamtych czasów.
9: Jeśli chodzi o ekstraklasę, to ostatni raz gościła ona przy Oleskiej 10 czerwca 1981 roku, kiedy Odra wygrała 1-0 z Zawiszą Bydgoszcz. A ten mecz zamknął pewną epokę, bo najwyższy poziom rozgrywek już tam nie wrócił.
8: To brzmi jak finał długiego rozdziału, w którym stadion przeżył swoje największe chwile, a potem stopniowo tracił znaczenie w piłkarskiej hierarchii, choć w pamięci kibiców pozostał miejscem pełnym emocji.
9: Dziś wiadomo już, że przy tej ulicy Ekstraklasa nie pojawi się ponownie, ponieważ klub przeniósł się na ulicę Olejnika, na nowy stadion Itaka Arena, który przejął rolę głównej piłkarskiej sceny w mieście.
8: Można więc powiedzieć, że piłkarskie życie Opola przeniosło się kilka ulic dalej, ale Oleska numer 51 nadal pozostaje w opowieściach jako miejsce, gdzie rodziła się legenda klubu, grano w europejskich pucharach i gdzie reprezentacja Polski wygrała swój mecz.
9: Ten adres to coś w rodzaju sportowego archiwum pod gołym niebem, bo w jednym miejscu spotykają się wspomnienia o meczach w Ekstraklasie, o bramce Józefa Kloze w pucharze UEFA, o tłumach podczas wizyty kadry narodowej oraz o czasach państwowych uroczystości.
8: A kiedy ktoś dziś przechodzi obok Oleskiej numer 51, może nie widzi już tej samej piłkarskiej gorączki, ale wystarczy chwila wyobraźni, żeby usłyszeć szum 20 tysięcy gardeł i echo tamtego zwycięstwa z Finlandią.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Opole.
8: Na Oleskiej w Opolu większość osób kojarzy dziś głównie nowy stadion, ale tuż obok stoi budowla, która przez ponad 100 lat była ważniejsza niż jakiekolwiek bramki. Wieża Ciśnień.
9: To trochę cichy bohater miasta, bo bez niej nie byłoby byłoby ani kąpieli, ani gotowania, ani podlewania ogródków. A jej historia zaczyna się od czasów, gdy mieszkańcy czerpali wodę prosto z Odry. Już od połowy XIV wieku działał w Opolu wodociąg z drewnianymi rurami, doprowadzający wodę z Odry do zbiorników na rynku, a nad systemem czuwał rurmistrz, po raz pierwszy wspomniany w dokumentach z 1369 roku.
8: Czyli wizja kogoś z wiadrem nad rzeką wcale nie jest taka odległa, ale przy rosnącej liczbie mieszkańców drewniane rury i kilka studni szybko przestały wystarczać.
9: Wraz z utworzeniem rejencji opolskiej i szybkim wzrostem liczby mieszkańców, w 1893 roku zapadła decyzja o budowie nowoczesnej wieży ciśnień, sieci z rur stalowych, stacji uzdatniania wody i podziemnego ujęcia. Pod koniec XIX wieku było to prawie 12 tysięcy mieszkańców, więc powołano zakład wodociągowy, który miał zaopatrywać w wodę pitną całą rejencję opolską.
8: Sama decyzja to jedno, ale trzeba było jeszcze znaleźć pieniądze na wieżę i całą sieć.
9: W 1888 roku Rada Miejska zaciągnęła kredyty bankowe, co pozwoliło rozpocząć budowę infrastruktury, a pracę nad wieżą zakończono w 1896 roku. Projekt przygotował Walter Pfeffershalle. Budowę według jego koncepcji rozpoczęto w 1892 roku i po 4 latach wieża była gotowa, zapewniając przez ponad wiek stabilne ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej.
0: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
8: Kiedy patrzy się na tę wieżę z ulicy, widać, że to nie jest mała konstrukcja. Więc jak wysoka jest ta opolska wieża ciśnień i jak wypada w porównaniu z innymi znanymi symbolami miasta?
9: Wieża ciśnień ma wysokość ponad 50 metrów. Dokładnie 51,3 metra, co czyni ją jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Opola. A słynniejsza wieża piastowska jest od niej niższa, bo razem ze szpicą ma tylko 42 metry.
8: Czyli ta od wody jest wyższa od tej od historii Piastów, a w środku zamiast komnat jest ogromny zbiornik, który musiał pomieścić naprawdę sporo wody, żeby utrzymać ciśnienie w całym mieście.
9: Na szczycie wieży znajduje się stalowy zbiornik o pojemności 900 metrów sześciennych, który przez wiele lat odpowiadał za stabilne ciśnienie w opolskich wodociągach i działał aż do 2009 roku, kiedy ostatecznie wyłączono go z eksploatacji.
8: To wcale nie tak dawno, więc przez ponad 100 lat ta konstrukcja realnie pracowała dla miasta. A dziś, gdy technologia poszła do przodu, wieże ciśnień coraz częściej znikają z codziennego użycia.
9: Obecnie klasyczne wieże ciśnień zostały prawie całkowicie zastąpione przez hydrofory, czyli nowoczesne urządzenia utrzymujące ciśnienie wody bez potrzeby budowania tak wysokich obiektów. Ale dawne wieże wciąż pełnią ważną rolę jako awaryjne źródło wody, zwłaszcza do celów przeciwpożarowych.
8: To znaczy, że kiedy zabraknie zasilania, a pompy przestaną działać, taka wieża nadal może dostarczyć sporo wody, bo grawitacja robi swoje. Więc mimo nowoczesnych rozwiązań, te stare konstrukcje wciąż mają sens.
9: Dokładnie tak, bo w sytuacji całkowitego braku prądu, wieża ciśnień nadal może oddać zgromadzoną wodę, co jest kluczowe przy gaszeniu pożarów, a przy okazji pozostaje ważnym elementem krajobrazu i świadectwem tego, jak rozwijała się infrastruktura miejska w Opolu.
8: A jednak mimo zmiany funkcji, wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie miasta, wyższym nawet od wieży piastowskiej, co dodaje jej prestiżu w opolskim pejzażu.
9: Można więc powiedzieć, że wieża ciśnień na Oleskiej to nie tylko techniczny zabytek, ale też ważny fragment tożsamości Opola, przypominający, jak codzienne potrzeby, takie jak dostęp do wody, kształtują przestrzeń i historię regionu.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Opole.
8: Ulica Oleska w Opolu kojarzy się wielu osobom głównie ze stadionem, ale kryje też kawał historii opolskiej nauki, prawda?
9: Zdecydowanie tak, bo przez lata sercem akademickiego Opola był gmach dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy Oleskiej, czyli dzisiejszy budynek Uniwersytetu Opolskiego, który stał się symbolem rozwoju miasta, gdy szkolnictwo wyższe dopiero tu raczkowało.
8: To ten charakterystyczny budynek, gdzie zawsze widać sporo studentów, chociaż główne władze uczelni urzędują już w innym miejscu?
9: Tak, gmach powstał w 1958 roku, a dwa lata później dobudowano aulę, w której aż do 2002 roku odbywały się inauguracje roku akademickiego i najważniejsze uroczystości uczelniane.
8: I właśnie z tą aulą wiąże się wydarzenie, które do dziś budzi emocje.
9: W nocy z 5 na 6 października 1971 roku doszło tam do eksplozji, która całkowicie zniszczyła aulę. Za wybuch odpowiadali bracia Kowalczykowie, pracownicy uczelni, którzy zrobili to w przeddzień konferencji Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa z udziałem premiera oraz szefa resortu spraw wewnętrznych, nadając temu charakter politycznego protestu.
8: Aula miała być miejscem pokazowego spotkania władz, a stała się sceną głośnego sprzeciwu, o którym oficjalnie prawie się nie mówiło.
9: Mimo to w pamięci mieszkańców i środowiska akademickiego to wydarzenie zapisało się bardzo mocno, a aulę odbudowano już w następnym roku, co pokazuje, jak ważne było to miejsce dla uczelni i miasta.
8: Dziś jednak centrum uniwersytetu kojarzy się raczej ze wzgórzem uniwersyteckim niż z Oleską.
9: Tak, główne władze mieszczą się teraz na wzgórzu uniwersyteckim, zrewitalizowanym po dawnym szpitalu, które stało się nowoczesną, a jednocześnie klimatyczną przestrzenią akademicką, z dużym szacunkiem dla historii.
8: Można więc powiedzieć, że opolska nauka przeniosła się wyżej, ale Oleska wciąż ma znaczenie, bo tam koncentruje się sportowe życie miasta.
9: To prawda. Okolica nadal tętni życiem dzięki obiektom sportowym. A sam stadion przy Oleskiej ma przed sobą nową przyszłość. Wkrótce w jego miejscu ma powstać wyczekiwany akwapark, który stanie się nową atrakcją rekreacyjną i uzupełni ofertę sportową tej części miasta.
0: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
8: Na krótkim odcinku ulicy spotykają się więc bardzo różne światy. Historia uczelni i politycznego protestu, codzienność studentów, współczesne emocje sportowe i plany rekreacyjne.
9: W tym tkwi urok Oleskiej, gdzie obok śladów przeszłości, takich jak dawna aula i pamięć o wydarzeniach z października 1971 roku, pojawiają się nowe inwestycje odpowiadające na potrzeby mieszkańców.
8: Można powiedzieć, że Oleska to żywy podręcznik lokalnej historii, w którym jedna strona opowiada o odwadze i napięciach politycznych, a kolejna o rozwoju miasta, sporcie i wypoczynku.
9: Na ulicy Oleskiej widać to jak w soczewce. Wkrótce zabierzemy Was na kolejny spacer po Opolu. Macie jakieś propozycje?

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. I po reklamie.

0: Śląska, Opole.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. I po reklamie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Czy ja mogę powiedzieć, że jestem zaszczycony? No myślę, że mogę. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mati Fuczyło, cześć, dobry wieczór. 23 równiutko, 15 sekund po 23 dokładnie. A to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy rozgrzewkę. Rozgrzewkę przed północą. Dokładnie o północy wychodzą nowe kawałki od waszych ulubionych artystów. I my wszystkie te utwory wam zagramy. Jako pierwsi, we wszechświecie. A co? Dzisiaj będzie m.in. nowość od Bambi i BDOSA 2115. To dokładnie za godzinę. I dokładnie wtedy to na pewno zagramy. Zresztą ja tylko chciałem przypomnieć, że za godzinę oficjalnie będzie też piątek. No to co? Gotowi? Powody do świętowania są, więc się rozgrzewamy, a zaczniemy następująco. Przenosimy się do Kalifornii. Tam jest słonecznie. 25 stopni. Sprawdziłem. Dokładnie teraz. No i stamtąd z Kalifornii pochodzi też ten pan. Ten pan, czyli Kaszmir. On niedawno pokazał nowość pod tytułem Bonfire. Posłuchajcie i ocencie sami. To jest Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

13 minut po 23. Trzeba powiedzieć jedno, ten hit w oryginalnej wersji w 97 roku działał dobrze i w tej odświeżonej działa równie dobrze. Todd Rundgren i Indiana i Freed From Desire właśnie, ale teraz zmieniamy nieco klimat, rozgrzewamy się przed północą i wielką listą nowych hitów, które zagram wam bezce, no właśnie premierowo. Nowych, bo takich, które ukażą się dokładnie o północy, ale teraz Adela. Ta pani pochodzi ze Słowacji. Ona popularna stała się dzięki takiemu programowi telewizyjnemu, internetowemu, dokładnie temu, w którym karierę zaczął też zespół Katsai. Katsai, który doskonale znacie z Anteny Eski, ale teraz nie Katsai, a Adela Ain't in LA. Tak nazywa się ten kawałek. To jest jeszcze całkiem świeżutki hit, ale właśnie dajcie znać, co sądzicie. Czy to jest hit? Dajcie znać na eskowym messengerze. Można nagrywać głosówki, można pisać. Ja będę czytał. Radio SK. I będę grał Adela Ain't in LA.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Carry You Home to Alex Warren. Ten pan wczoraj wrzucił filmik, na którym płynie łódką, wiosłuje i przy okazji śpiewa jeden ze swoich hitów. Ja podziwiam, bo wiosłując prawdopodobnie nie byłbym nawet w stanie wypowiedzieć jednego słowa ze zmęczenia, a on jeszcze śpiewa. Możecie to zobaczyć na jego Instagramie. Zresztą wpadajcie też na eskowy Instagram, tam wrzucamy informacje między innymi o tym, co po północy u nas zagramy. Ale jeżeli teraz jesteście zmęczeni, to ten numer was na pewno rozgrzeje. Będzie bardzo klubowo. W końcu jesteśmy 35 minut przed piątkiem, 35 minut przed północą, a jak piątek, to wiadomo, SK Live Remix po 20. Jutro najlepsi DJ-e świata zagrają swoje sety w SC. Podobnie zresztą w nocy z soboty na niedzielę, ale jako, że mamy jeszcze czwartek, no to coś innego. Teraz duet z Włoch, on nazywa się Spectrum, kawałek nazywa się Morena, a my go gramy teraz.

o tym można powiedzieć tylko jedno, to jest potężny hit. A nazywa się Turn the Lights Off, Justy, Jack Style i John, 27 minut przed północą. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak jest. Za 27 minut ukażą się kolejne. Dokładnie o północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowe utwory. Wiem, że jest tego sporo. Mam całą listę. Będzie m.in. Bambi z BDSM, ale nie tylko. Będzie też Marlon Horstad m.in. i wielu, wielu, wielu innych. To wszystko sprawdzimy, to wszystko zobaczymy. Ale słuchajcie, różnie jest z miastami. Niektóre się lubi, innych się nie lubi, a oni są z Warszawy, ale ich kawałek nazywa się Nienawidzę Warszawy. O co chodzi? Lolek pokazali niedawno nowy album. Przy okazji zagrali też potężny koncert na warszawskim Torwarze, ale my gramy jeden z ich świeżych utworów, Westę, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. A wy Warszawę lubicie? Bo oni nienawidzą. O co chodzi? Lolek, Nienawidzę Warszawy.

0: Jak dobrze, gdy gitara gra tak pięknie. Temper City Reverse Psychology. 17 minut już zostało tylko do północy, to 17 minut do tej wielkiej, pięknej chwili, w której to usłyszymy wszystkie nowości. Wszystkie nowości, na które czekamy, wiem, że są takie, wiem, że czekacie też wy i muszę wam powiedzieć, że ja także czekam na to, co zagram o godzinie 00:00, ale wcześniej będzie jeszcze rozgrzewka, mam dla was kolejne hity na czasie, będzie m.in. David Tavare, If You Don't Know My Name, to już za chwilę, ale słuchajcie, kawałek, który słyszeliście przed momentem, czyli Reverse Psychology od Temper City przed tygodniem ukazał się na 19 miejscu jako nowość w gorącej 20. Jak będzie tym razem? Dlatego dowiemy się już jutro. Po godzinie 17 zaczynamy odliczanie 20 najlepszych hitów. Na miejscu pierwszym ostatnio Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, czy tym razem będzie tak samo. Wszystko zależy od was. Można jeszcze głosować.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Za chwilę wracamy z nowościami.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Ain't in LA. Szybka wymowa tytułu tego numeru to niezła akrobacja. Ale to akrobacja, która, wszystko na to wskazuje, może wam się spodobać. Adela, Ain't in LA.
4: Czeka w propozycjach do listy na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wybił ten moment, ten wielki moment, ta wielka chwila. Jest północ, jest piątek, a to oznacza tylko jedno. Otwieramy worek z wielkimi hitami, i to nowymi, zupełnie nowymi. Dokładnie teraz ukazały się kawałki od artystów takich jak Marlon Hofstadt, David Guetta, Shanghai czy Lale. Ale właśnie teraz ukazała się też nowość od Bambi i BDS-a 2115. I to jest tak bardzo wiekopomna chwila, że aż z tej okazji zaprosiłem moją mamę, aby przeżyła tę chwilę ze mną. Cześć mamo, powiedz mi, czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
2: To powiedz mi, co gramy.
3: Gramy teraz Bambi i BDOS 2115 Cyrk.
2: A ja przedstawię się głosem BDOS-a.
0: To jest premiera w Radiu SK.

0: SC. Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? 9 minut po północy w piątek. Za nami pierwsza z dzisiejszych premier i pierwszy powód do dzisiejszego świętowania. Zagraliśmy jako pierwsi właśnie Cyrk od Bambi z udziałem BDSA 2115. Drugi powód do świętowania to to, że mamy piątek, już tak oficjalnie. A trzeci to to, że właśnie teraz zagram wam kolejną nowość. Marlon Hofstadt i David Guetta. Ten duet może oznaczać tylko jedno. Będzie elektronicznie, klubowo i
1: będzie dobrze.
0: Core Up, gramy i to jest zupełna nowość.

0: One Kiss to Calvin Harris i Dua Lipa. Ten hit już myślę, że dobrze znacie, co? Ale tego na pewno nie, bo numer, który zagram wam w tym momencie, ukazał się dokładnie, uwaga, 18 minut temu, bo mamy 18 minut po północy i wiecie co? Myślę, że wypadałoby przedstawić te panie, bo uwaga, to jest ich pierwszy wspólny utwór. One nazywają się Lale. Założycielką tego składu jest Monika Kociołek, którą możecie dobrze znać też jako Monę. W składzie są też Maja Ciesielska, Julia Czesak i Oliwia Kopiec. Ich pierwszy wspólny singiel nazywa się Ej Lala, a my gramy Lale.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słuchajcie Eski, bo dziewczyny niedługo wpadną do nas opowiedzieć o tym kawałku.
2: We got all the hits right here.
1: To jest premiera w Radiu Esca.

0: Ja wiem, że my mamy październik, ja wiem, że lato to już dawno się skończyło, ale ten hit brzmi jak lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nazywa się Forgive Me Friend, to Smithy Tell i Swedish Jam Factory. 25 minut po północy, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagraliśmy wam już kilka nowości, byli właściwie Bambi i BDS 2115 z ich cyrkiem, był Marlon Hofstadt i David Guetta Caught Up, były też Lale i Ej Lala, ale ja mam dla was kolejny hit. Ich możecie kojarzyć m.in. z numeru La Luz albo Désolé. Mam oczywiście na myśli Shanghai, ten duet. Oni wypuścili właśnie nowy kawałek, który nazywa się La Money. No to co, gramy? Ja myślę, że jeżeli jesteście za, to może wam się bardzo spodobać. Gramy premierowo.

0: To kolejny hit od tej pani Margaret i Prima Ballerina.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale że jako, że jest tak jak powiedział lektor, czyli wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zaczynamy kolejny z nich. Mamy 25 minut do pierwszej, mamy już piątek, to dobra wiadomość, co? To teraz jeszcze podrzucam coś, co pozwoli wam troszkę się pobujać w fotelu, albo na stojąco, albo jak tylko chcecie. Ewentualnie można potupać nóżką. Kawałek nazywa się Te Conosi, sprawdziłem przed chwilą, jak się to czyta. Będzie po hiszpańsku. Nicky Jam tutaj zaśpiewa, Zenar zagra i myślę, że wam się to spodoba. Gramy premierowo.
1: To jest premiera w Radiu SK.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

zanim spadnie deszcz. Czy da się lepiej? To Kuban Mrozu i Fausta, że deszczu w najbliższych dniach w wielu miejscach ma nie brakować. Delikatnie mówiąc, to muzycznie już się przyzwyczajamy. Ale z hitami, które dla was mam, to zaraz wyjdzie słońce. A przynajmniej oby, za moment.

Alonery, Back to Yours w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą podobnie jak ten, i myślę, że udało mi się udowodnić, że jest dokładnie tak. Za nami otwarty worek wszystkich nowości, które zagraliśmy wam świeżo po premierze, od razu po północy, kiedy to te utwory się ukazały. Jutro również warto słuchać Eski, zresztą to właściwie już dzisiaj, w końcu mamy piątek, wpadajcie, słuchajcie, bo będziemy wam te nowości przypominali, a ja mam nadzieję, że to będą wasze ulubione hity. Dziś, czyli w piątek, zagramy też gorącą dwudziestkę, słuchajcie koniecznie i głosujcie na sk.pl, bo sprawdzimy, który hit jest waszym ulubionym. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, do usłyszenia.